0: Hej, z tej strony Not Your Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła druga, 10.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

If you believe the Lord is instructing you to scrutinize,

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: This is for anyone who has ever felt discriminated against. We should all learn to coexist for the common good of the human race.

nocy od pola, od wschodu wieje. Psy wyją do moich myśli o tym spacerze w lesie.

miastach, tak samo odległych jak moje, a raczej już wcale ich nie ma. A jeśli to nie wiem, telefon zmieniłem, nie dzwonię.

zasunąwszy pod prąd ów, pod śnieg ów niesiony, to wiatrem, to wyciem. Jak dobrze mi byłoby opaść z daleka od domu, od okna, na drzewa, na drogę, na lipiec, na środek świeżego miesiąca, gdzie troski nie gryzą, nie gniotą.

Radio Praga, zapraszamy. Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie, w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi, same najlepsze polskie piosenki.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działanie, które miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
2: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki ochronne, tak, które będą zapobiegały zranieniu na przykład ostrym narzędziem, to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
1: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
2: Takie w poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
1: Jakie są jeszcze potrzeby?
3: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
1: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
3: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy, bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
1: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach i też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
3: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
1: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni, czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
4: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów. Także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
1: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie. Co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
4: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej.
2: Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów?
1: Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe w Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów, niestety polscy seniorzy w tych rankingach, jeśli chodzi o korzystanie z nich, no wypadają gorzej.
2: No właśnie, to jak wypadamy w tych rankingach?
1: No na przykład jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, mówimy o wieku już senioralnym, to jest tylko 6%. Jeśli chodzi na przykład o kwestie korzystania ogólnie ze smartfonów, to jest grupa 53%, gdzie tak naprawdę prawie 47% to jest korzystanie ze sprzętu czy też z telefonów, który jest po prostu klawiszowy. Więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji w krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
2: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
1: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
2: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, planuje pracę?
1: Prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy mam motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chcę przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci. Natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu, w związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji. Przez to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło to do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe. To wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
2: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiauczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
3: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Wrocławia zintensyfikowało działania legislacyjne, polski rząd w zakresie dostosowania prawa nikotynowego do norm Unii Europejskiej. Więc my zwróciliśmy uwagę na pewne mankamenty polskiego systemu przeciwdziałania nikotynizmowi, na to, że panuje w nim chaos, na to, że działania są powierzchowne, na to, że brakuje podstawowych tutaj rozwiązań i takiego bardziej pójścia za głosami ekspertów, którzy od lat w zasadzie lekarze i różne organizacje, naukowcy wykazują, że nie traktujemy nikotyny poważnie, nie traktujemy tak jak Europa. I ten chaos działa przeciwko społeczeństwu. Tak? I teraz okazuje się, że działa też przeciwko dzieciom. I pod pozorem takim, żeby chronić prawa dzieci, to jest bezsporne i z tym nikt nie polemizuje, że dzieci należy chronić, tworzy się powierzchowne prawo, które w zasadzie niewiele rozwiązuje, wzmacnia ten chaos. Nasze takie główne postulaty to są dwa, tak? To żeby utworzyć centralę, biuro, które będzie koordynować politykę leczniczą. To jest też taka rekomendacja, która pojawia się wszędzie, gdzie tylko ktoś takie rekomendacje pisze. Ona zawsze jest na czele. I druga, równie ważna, żeby stworzyć strategię dotyczącą polityki narkotykowej. I to też jest, pojawia się w zasadzie we wszystkich innych rekomendacjach i to jest ten brak tych dwóch elementów czyni naszą politykę nikotynową po prostu niepoważną na tle Unii Europejskiej. Więc zwracamy uwagę na te dwie rzeczy, ale ponadto mamy też taki postulat, żeby rozdzielić te działania wobec osób nieletnich, dzieci i młodzieży od działań skierowanych do osób dorosłych. Że przekaz profilaktyczny, edukacyjny i działania legislacyjne powinny być zróżnicowane ze względu na to, czy osoba jest dorosła, czy dorosła nie jest. Więc to jest jakby ten kolejny element i zwracamy uwagę, że polityka wobec dzieci powinna być dopracowana i powinna być rzeczywiście taka, by wszyscy zrozumieli, że traktujemy palenie przez dzieci, czy używanie nikotyny przez dzieci bardzo, bardzo poważnie. Kolejna rzecz, na którą wskazujemy, to jest postulat docenienia przez państwo, przez osoby kształtujące politykę nikotynową, samoleczenia. Samoleczenie jest ważnym elementem we wszelkich tutaj strategiach dotyczących używania jakichkolwiek substancji uzależniających, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Więc samoleczenie jest, mówię, bardzo ważnym elementem, a w przypadku nikotyny ono ma szczególną wartość z tego powodu, że Polacy nie mieli dobrego dostępu nigdy do, albo przez wiele lat nie mieli dobrego dostępu do ekspertów, do specjalistów, którzy specjalizują się właśnie w zakresie uzależnienia od nikotyny, leczenia uzależnienia od nikotyny. Nie mieliśmy dobrych procedur, nie mieliśmy guideline'ów, nie mieliśmy wielu istotnych rzeczy, by to dobrze robić, by mieć optymalny model pomocy osobom uzależnionym od nikotyny. Więc, a poza tym jeszcze mamy mężczyzn, którzy niechętnie chodzą do lekarza, więc taki element jak samoleczenie, który można nie marginalizować, tylko wzmacniać, byłby, mówię tutaj, istotnym czynnikiem sprawczym dla redukcji popytu na nikotynę. Jak realizować takie wzmacnianie samoleczenia?

0: przez takie formy komunikacji ze społeczeństwem, które są ogólnie dostępne. Internet jest takim narzędziem i powinien być, mówię, w pełni wykorzystany. Co do dzieci, te spektrum też działań powinno też uwzględniać internet, ale też tam podkreślamy, że edukacja w szkole, tak, edukacja w szkole jest takim głównym elementem działań wśród młodzieży i nieletnich. Zwracamy też uwagę na dobre praktyki innych krajów. Tam wymieniamy Szwecję jako taki modelowy kraj sukcesu, jeżeli chodzi o politykę nikotynową. My tutaj mamy bardzo dużą liczbę na tle Europy osób palących, osób używających nikotyny i mamy wzrost ciągły, więc takie powierzchowne działania niewiele zmienią. My potrzebujemy systemowych zmian, by wreszcie ten problem opanować. Społeczeństwo pali. Mężczyźni dużo palą, kobiety różnie. Tam jest raz lepiej, raz gorzej, ale u mężczyzn jest taki stabilny trend wzrostowy i to trzeba naprawdę zatrzymać. Nie robi się tego w ten sposób. Nie robi się tego poprzez taki komunikat, który się pojawia ostatnio, on jest bardzo, bardzo dla nas taki, powiedzmy, negujemy prawdziwość tego komunikatu, że doświadczenia redukcji szkód są słabe w przypadku nikotyny, że ona nie działa, tak? My ludzie redukcji szkód, ja pracuję w redukcji szkód już blisko 30 lat, tworzyłem ten wraz z moimi kolegami z Krakowa, potem z Warszawy, tworzyliśmy redukcję szkód i te działania skierowane na osoby uzależnione od narkotyków. I też widzimy, że jeżeli ktoś mówi, że redukcja szkód gdzieś nie działa, a działa ona w zasadzie wszędzie, to jest uniwersalne podejście. To jest uniwersalne podejście, które mówi, że nie warto czasami podążać za absolutem, nie warto tylko kierować oczy na te ostateczne cele, jakim jest wyzdrowienie całkowite, tylko na to, żeby ludzie poprawili swoją jakość życia, poprawili stan zdrowia, jeżeli dłużej. I to jest w ogóle stosowane powszechnie wszędzie w medycynie takie podejście. Tak, nie dążymy często do wyleczenia cukrzyków, bo to niemożliwe, nie leczymy do końca w kierunku wyzdrowienia wielu chorych, tylko wydłużamy im życie. I to jest istotne. I jeżeli to zrozumiemy, to nie możemy wykluczyć tych wszystkich form zastępczych używania nikotyny. Bo one są ważne, bo one wydłużają życie. A największym killerem jest tu palona nikotyna. I ta prawda nie wybrzmiewa w tym ostatnim okresie z ust osób, które nam zmieniają prawo. Zakazy, nawet najsurowsze, nasz kraj testował różne zakazy. Te zakazy, nawet najsurowsze, nie działają, kiedy są nietraktowane poważnie. A nikotyna nie jest traktowana poważnie. My problemy związane z nikotyną mają taki tutaj takie podejście widzimy wokół nich, żeby robić dużo szumu, dużo zakazów, dużo pary gwizdek, ale gdzieś... Radio Prawda wybija rytm.
1: Radio Praga.
2: Radio Prawda wybija rytm. Minęła 8:50.

0: czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

Po co te butelki? Po co te kamienie? Czy nie wystarczy pozytywne nastawienie?

Cześć, tu Julia Kamińska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki radia Praga.pl.

0: One in, one out. It was a one in, one out.
1: Cześć, tu Julia Kamińska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki radia Praga.pl.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

nie ciebie tam, chłopca. Ty mi nic nie gadaj o miłości. I bajdo ci wzdłuż, co chces, jako chces, ale nie gadaj o miłości. A co byś nie opowiadał, że nie rozumiesz, ja ci mogę nawet czysto pięknie po cebersku.

zachodnią krew. Gdy wszystko polityką jest, mam cienką skórę pod nią krew.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki. Radio Praga,
1: wybija rytm. Pozdrawiam serdecznie Radio Praga, mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
2: Radio Praga.

drinking and lusting.

0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Praga. Poniedziałek, maj, miasto trochę już opadło po dzisiejszym dniu, ale nie do końca. I my dzisiaj spotykamy się, mam gościa, gościnię, którą za chwilę przedstawię, ale dzisiejszego wieczoru weźmiemy na warsztat, na słowa, kolejną historię, która oscyluje wokół emocji, wokół muzyki, wokół sztuki i wokół człowieka. I ten pretekst jest chyba najbardziej istotny i najbardziej wdzięczny do tego, żeby poruszyć ten temat, no bo o człowieku z różnej strony i z wielu perspektyw można rozmawiać. My widzimy się z moją gościnią ponownie i minął, tak jak przed chwilą wspominałyśmy, prawie rok od naszego ostatniego spotkania tutaj w tym samym miejscu. Freska, czyli Aleksandra Hałat. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, fajnie, że jesteś.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: I ja już was wprowadzam w nasze spotkanie, bo my spotkałyśmy się nie pod pretekstem w sumie, bo to za małe słowo, a z powodu kontynuacji projektu, który ma wiele swoich odnóg i wiele swoich serc tak naprawdę, bo teraz książka się wydarzyła, wcześniej były obrazy, zaraz to jeszcze bardziej zgłębimy, wszystko wchodzące w kulturę hip-hopową, wchodzące w człowieka, zbiór portretów, ile tych portretów zostało namalowanych?
1: Blisko 20.
0: No to jest piekielnie duża liczba, jeszcze patrząc na wielkość tych dzieł. I zanim przejdziemy do książki, to zróbmy właśnie to wprowadzenie, jeszcze przypominając temat obrazów, bo rozmawiałyśmy rok temu o obrazach i ten temat, oprócz tego, że one zostały namalowane, a wtedy jeszcze chyba nawet nie do końca, no nie? Tak, to się jeszcze wydarzało. I ta historia potoczyła się, mam wrażenie, że bardzo dynamicznie, no nie? Że od projektu, który wyrastał ze studiów, jakby z chęci stworzenia czegoś, teraz są wystawy, jest zainteresowanie, mówisz o tym w różnym gronie, pojawiasz się na eventach hip-hopowych ze swoją wystawą. No właśnie. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, albo zdawałaś sobie sprawę, gdzie i jak to może pójść, albo kiedy w ogóle zdałaś sobie sprawę, że kurde, to nabiera już jakiejś szybszej zupełnie drogi?
1: Ojej, dużo wątków się pojawiło. Pierwszy, który mnie zatrzymał, to słowo klucz, dynamika, bo z mojej perspektywy jednak to są te 2 lata ciężkiej pracy, czasami żmudnej w pracowni, czasami takiej, kiedy nic się nie dzieje, nikt nie jest jakoś szczególnie zainteresowany, po prostu robisz te swoje takie robocze godziny, ale też po drodze były różne kłody, były różne wypadki niezaplanowane, więc czasami to było takie też przebijanie głową ściany, więc ta dynamika z mojej perspektywy jest taka bardzo różnorodna, natomiast pewnie patrząc ze strony jakichś social mediów, no to wszystko wygląda fajnie, jesteśmy uśmiechnięci i wszystko idzie tak jak należy. Natomiast odnosząc się do tego pytania właśnie, czy spodziewałam się albo kiedy, to no na początku ja nawet nie spodziewałam się, że w ogóle uda mi się dotrzeć do artystów takiego formatu, a że te spotkania, jak już do nich dojdzie, będą wyglądały tak, że będą się nadawały po prostu na książkę, no to tego chyba nie spodziewałam się w ogóle, kiedy zaczynałam. Więc no przeobraziło się to w taką dosyć dużą przygodę. A to, że teraz udaje mi się gdzieś o tym szerzej mówić, że w ogóle też jest zainteresowanie, gdzie no wydaje mi się, że sztuka nie jest dzisiaj w takim mainstreamie, żeby o tym rozmawiać, o technice, o przedstawieniach, o jakichś zmaganiach, o procesie twórczym, no to wydaje mi się, że jest to coś przełomowego jednak, że w tej takiej, nie wiem, kulturze mainstreamowej, w popkulturze w ogóle znajduje się przestrzeń na to, żeby poruszać takie tematy.
0: Tak, to prawda, ja też zwróciłam na to uwagę, a nawet zwróciłam uwagę na to w kontekście wystawy ostatnio na Gali Popkillerów, gdzie te obrazy i ta wystawa była. I drodzy słuchacze, tak jeszcze wgłębiając was w temat, bo zaczęłyśmy rozmawiać, wystawa właśnie, Ludzie Koty i zbiór tych 20 portretów, to są portrety osobowości z polskiego rapu, z przeróżnych pokoleń, od Erosa po Szpaka, więc przekrój jest tutaj duży, tak, i Żabsona i wielu, wielu innych. I właśnie na tej gali, gdzie było około 1000 osób, rzeczy działy się na scenie, i po prawej stronie sceny, jakby na końcu tej hali były te obrazy i ja chodząc tam, spacerując, widziałam, że to zainteresowanie było, że ludzie zatrzymywali się, nie tylko ci, co byli na tych obrazach, ale w ogóle ludzie zatrzymywali się, dyskutowali o tym, rozmawiali. I to jest chyba taki niespodziewany dla mnie też, w tych też no, czasach, punkt, że człowiek zatrzyma się przy opcji wizualnej i o niej dyskutuje, że ma na to chęć, czas i to go ciekawi.
1: Oj tak, i że to nie musi być wiralowy TikTok, tylko po prostu obraz. No, to była ogromna radość. W ogóle też takie moje małe marzenie, wystawić się na Popkillerach. Tym bardziej, że po raz kolejny musiałam przejść przez jakieś zamknięte drzwi i zmierzyć się z odpowiedzią, że coś jest nierealne do zrealizowania. Nie dlatego, że nie ma chęci, tylko były na przykład duże obawy, czy na takiej masowej imprezie to będzie bezpieczne dla obrazów, czy one przeżyją. Tym bardziej, że wiadomo, kto był partnerem i sponsorem głównym wydarzenia, więc po prostu lekko zakrapiana impreza też niesie za sobą jakieś konsekwencje. Ale okazało się, że jest to irrealne i udało się to zrealizować.
0: Nikt nie ucierpiał.
1: Nikt nie ucierpiał. Żadna z twarzy portretowanych, ani żywych, ani zobrazowanych, że tak powiem.
0: I też co jest niesamowite, i też o tym wspomnę, że oprócz tego, że ta wystawa się tam odbyła, no to byłaś też jedną wśród nominowanych w kategorii Do What Moves You. Tak, dokładnie. I tak. W tej piątce był Kosma jeszcze z Kubą Więckiem, była wystawa Mac Millera, nie pamiętam jakie
1: DJ
0: były. Chyba też w tej ścisłej piątce, ale no to jest niesamowita sprawa, bo w środowisku hip-hopowym w końcu docenienie sztuki wizualnej, sztuki obrazu. Co się nie działo, no ewentualnie były honorowane okładki bądź teledyski, ale taka forma, przynajmniej od czasu, kiedy ja gdzieś obracam się i co do mnie dociera, była chyba pierwszy raz zauważona.
1: Nie no, jaram się bardzo i też nie jestem za jakimiś tam feministycznymi ruchami, ale zwróciłam uwagę, że chyba jestem pierwszą kobietą, która też była nominowana w tej kategorii.
0: A to może właśnie, to była dziewiąta gala już.
1: Tak, no. Ja nawet nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że od samego początku ta kategoria istniała, bo pamiętam, że właśnie rok temu, jak byłam na Popkillerach po raz pierwszy wraz z mężem i wtedy wygrał Pat za zdjęcie raperów, to wtedy miałam taką myśl, że co by było, gdybym za rok ja była nominowana w tej kategorii.
0: Kurde,
1: z tym projektem.
0: Trzeba myśleć, faktycznie, może te myśli mają
1: ale wiesz, o co chodzi? Ale wiesz o co chodzi, to było w momencie, kiedy ja byłam tam jak taki zupełny no-name i te obrazy jeszcze nawet nie zaczęły ujrzewać światła dziennego, bo to był kwiecień. W kwietniu ja miałam już domkniętą listę gości, których zaprosiłam do projektu, artystów, no ale nie było o tym w żaden sposób głośno, więc to była taka
0: rok czasu i
1: kiełkująca myśl.
0: No, bardzo szybko doradne drzewo z niej powstało, tak naprawdę. I super.
1: Szybko, nie szybko. Nie wiem, jak dzisiaj to tempo wygląda, ale mam trochę takie poczucie, że w świecie w ogóle influencerów, jakichś takich, powiedzmy w showbiznesie, że to kwitnienie jest szybkie, ale też jest szybkie przekwitanie. Nie? Że
0: tak,
1: często
0: bo za chwilę jest bardzo dużo następców.
1: Tak, tak, że te osoby też są takie, może one też nie mają jakby na tyle do wniesienia treści, przekazu i wpływu rzeczywistego, tylko może to się bardziej opiera właśnie na bodźcach, na jakiejś anegdotce albo skandalu, że ktoś po prostu wypływa, zaistnieje i tak dalej. Ale no dało się poczuć ten rok, że to był długi rok.
0: No. A teraz właśnie już przejdziemy do tego od obrazów do książki. Bo to jest kontynuacja też tej myśli, tych projektów, tych obrazów, ale w zupełnie innym wydaniu. I czy od razu zacznę może od różnicy między pędzlem a słowem? I czy ty pisząc, a malując miałaś dwa zupełnie różne światy odczuwania tego tworzenia, tej historii? To było nowe doświadczenie, czy coś tutaj to spajało i było podobne?
1: Tak, myślę, że zupełnie dwa różne światy, natomiast gdzieś tam pióro też nie jest mi bardzo obce. Swoją drogą też to nie jest tak, że ja po roku wpadłam na to, napiszę książkę. Tylko przez to, że cykl obrazów był podstawą do mojej obrony magisterskiej, to też obok tego cyklu musiała powstać jakaś praca pisemna, bo na tym polega obrona, że też trzeba coś napisać. Co prawda niektóre magisterki na ASP mogą być nawet na dwie strony i to może być wiersz albo jakiś manifest, coś takiego, ale ja od początku miałam takie założenie, że chciałam troszkę dłuższą formę wypowiedzi, pozwolić sobie na takową, skoro mogę. I bardzo szybko zaczął się krystalizować ten pomysł właśnie, żeby opisać i te spotkania z raperami, z osobami ze środowiska. I ten rozdział nazywa się Wyprawy, bo to rzeczywiście były często wyprawy do tych spotkań. Więc gdzieś tam to też jest, myślę, jakiś mój środek ekspresji, że ja dobrze się czuję w pisaniu i może to też nie jest takie częste, bo rzeczywiście dużo częściej artyści wizualni wolą się wypowiadać po prostu poprzez swoją twórczość i nawet widziałam to na uczelni, że dla wielu osób to jest bardzo duży trud, że muszą coś napisać albo jeszcze na przykład odczytać coś publicznie, że to zupełnie nie jest ich medium
0: komunikacji. A miałaś tak, że brakowało ci słów, że tym, że pędzlem, obrazem byłaś w stanie wyrazić więcej, przedstawić to, o co ci chodzi wewnętrznie, a gdy przyszło złapać za pióro, to miałaś takie, o kurde, brakuje mi właśnie słowa, że tutaj mogłam to wyrazić kolorem, nie wiem, światłem, ekspresją na buzi, a teraz mam, powiedzmy, jakiś niedobór do odtworzenia.
1: Kurczę, chyba nie.
0: Super.
1: Ale też myślę, że dlatego, właściwie nawet powiedziałabym, że te opisy, bo też w książce opisuję obrazy i nawet intencje, które się za tym kryją, albo inspiracje, że to jest uzupełnienie, które dla odbiorcy może nie być tak czytelne, szczególnie dla odbiorcy, który no, nie ma co ukrywać. Jakby ja nie stargetowałam tego projektu pod osoby stricte zajmujące się sztuką, tylko właśnie bardziej pod odbiorcę hip-hopowego. Także to są osoby, które często nie znają tych wątków, nie znają języka sztuki, więc wydaje mi się, że książka właśnie jest dla takich osób fajnym takim uzupełnieniem, dopowiedzeniem tych kontekstów. Choćby nawet już parę razy gdzieś tam na jakimś vlogu czy w jakiejś wypowiedzi, na przykład tłumaczyłam obraz Tomba. I chociaż w świecie sztuki, w moim środowisku artystycznym, gdzie wszyscy studiowali, mieli
0: patrzą
1: wykłady
0: wiedzą,
1: z historii sztuki,
0: nie?
1: Jakby doskonale potrafią od razu skorelować ten portret z portretem autorstwa Velázqueza i przez to potrafią odczytać, jakby jakie symbole tam są ukryte. A osoba, która na przykład na takich popkillerach z drineczkiem sobie podeszła do tego portretu, powie, o, Tomb! Nie? I czasami się na tym kończy odbiór sztuki i nie ma, dlaczego on trzyma taki liścik, albo dlaczego on siedzi na takim tronie, a nie na innym, no nie? Więc tutaj wydaje mi się, że nawet to słowo pomaga rozwinąć jeszcze ten obraz.
0: Tak, i zrozumieć właśnie osobie stojącej z boku, która nie do końca musi mieć warsztat i umiejętności. A opowiedz o samej książce i o ważnych rzeczach. Kiedy ona się pojawi, jak można ją uzyskać i jak można sprawić, żeby była w rękach. I też trochę streścić, jak ona będzie wyglądać i co w sobie zawierać. Bo wiemy, że opisy i trochę wyjaśnienie tego, co się na tym obrazie dzieje. Ale czy to jest bardziej właśnie taki zin i album ze zdjęciami, czy też jest trochę tam odsłonięcia emocjonalnego samego procesu, albo na przykład ciekawości człowieka, jego charyzmy, który na tym obrazie jest?
1: Mhm. No na pewno nie jest to zin, na pewno nie jest to krótka forma, bo tam no, będzie to oscylować gdzieś w granicach 200 stron
0: A4. O kurde, to jest A4 jeszcze. To
1: tak, format jest A4, bo też chcieliśmy wyeksponować reprodukcję, bo też to nie jest tylko książka, ale też książka z tymi reprodukcjami, ze zbliżeniami, z detalami obrazów. Coś, czego, nie wiem, na przykład na Instagramie nie da się zobaczyć, czy też jakieś zdjęcia podczas pracy w mojej pracowni malarskiej. Więc bardzo tutaj zależało mi na jakościowym wydaniu, więc no niestety jakościowe wydanie niesie za sobą też pewne koszty, ale nie chciałam, żeby to było na takim, wiecie, papierze toaletowym do czytania, jak można wydać na przykład jakąś powieść, czy jakiś inny gatunek literacki. Bardzo mi zależało na tym, żeby oprawa była jakościowa, żeby tam się pojawiły fajne takie smaczki, cukiereczki, tłuczenia. No i to są, więc wydaje mi się, że to jest bardziej taka pozycja kolekcjonerska pod tym względem, że po prostu postawiłam na jakość i stwierdziłam, że tutaj nie jestem w stanie pójść na taki kompromis, że po prostu to będzie tanio wydana książka, którą będzie można zwielokrotnić i tanio sprzedać, żeby dotarła do szerszej grupy odbiorców.
0: Czyli sama książka też może być trochę obrazem, jak mówisz, tutaj struktura, tu faktura, tu papier, więc to...
1: Ale we współpracy z innym artystą, bo tutaj muszę nadmienić, że Paweł Ryszko, wybitny dla mnie artysta, designer, którego logotypy, w ogóle jego sposób myślenia, to jak on konstruuje swoje wypowiedzi poprzez właśnie design, poprzez jakby jego wyrazy takiej no, form różnych ekspresji twórczych są dla mnie wyśmienite i to, że udało mi się go namówić do tego, żeby on stworzył w ogóle layout dla książki, okładkę i też zajął się tymi smaczkami, to już dla mnie traktuje o wybitności tej formy i tego, jak do tego podeszliśmy, więc z tego bardzo, bardzo się cieszę. No i tutaj muszę oddać, że nie jestem jakby autorką tego wyglądu, no tego, jak wizualnie będzie książka wyglądać, tylko tutaj zaprzęgnięto, że tak powiem, siły twórcze innego artysty, genialnego zresztą. Także to tak pod względem wizualnym. Natomiast jeśli chodzi o zawartość, o treść, no to tak, rzeczywiście to, co nadmieniłaś o tej intymności, to jest tam też rozdział właśnie o Powiedziałabym nawet, że tak mocno ekshibicjonistycznie się odsłoniłam przed odbiorcą. I nawet zastanawiałam się, czy nie usunąć tego rozdziału, bo bardzo mocno dotknęłam jakby też gdzieś tam tego swojego artystycznego jestestwa i musiałam podjąć taką refleksję nad tym, dlaczego obrałam taki kierunek, dlaczego tak mocno przeciwstawiłam się obecnym nurtom w sztuce. Dlaczego mimo tego, że na przykład na Akademii panują inne trendy, albo byłam nawet namawiana do tego, żeby inaczej traktować obraz, ja jednak uparłam się przy tym, że chcę ten obraz prowadzić do końca, że chcę, żeby on był bardzo rozbudowany, bardzo też realistyczny, postawiłam na jakieś akcenty i doszłam do tego, z czego to wynika w mojej osobowości.
0: Terapeutyczny wręcz.
1: Bardzo, nawet z tezą troszkę i z taką wykrzyczaną tezą, bo tam mam jeden taki właśnie akapit, gdzie można go przeczytać w sposób krzyczany, że tak powiem, i to jest dla mnie bardzo, bardzo intymny fragment książki, ale wydaje mi się, że dużo szerszą i chyba ciekawszą też dla odbiorcy takiego właśnie hip-hopowego będą te fragmenty o spotkaniach z raperów, zresztą też taki z raperami, dostałam też taki feedback od ludzi, że nie mogą się doczekać, żeby przeczytać o tym czy o tym raperze, że o, to jak malowałaś palucha, to ciekawe jak to wyglądało, albo a jak to było z tym Louis Villainem, a jak z Ero, a z kim najlepiej, i też często widzę, że w innych rozmowach jakichś audycjach czy w wywiadach zawsze pada to pytanie właśnie, które spotkanie było najfajniejsze. Zresztą nawet pamiętam, że rok temu, jak my się widziałyśmy, to...
0: Tak, rozmawiałyśmy tak, też, które też zaskakiwało, że tak. To nie jest już tylko ten człowiek, którego się słyszy i ma stworzony się jakiś obraz, tylko jest normalny, fajny, zaskakująco prosty, otwarty człowiek. To było odnośnie chyba kilku gości, nie pamiętam których, ale powiedziałaś jedną ważną rzecz i chcę się na niej trochę zatrzymać, odnośnie nie godzenia się na to, żeby pójść na jakiś kompromis, który ktoś ci podpowiada. Więc tak spodziewam się, że tutaj twardo powiedziałaś, idę tak jak czuję i nie łamię się, ale czy miałaś takie poczucie w całym tym projekcie i w książce i w kontynuacji całej wystawy obrazów, że w pewnym momencie poczułaś, może i tak zrobiłaś, albo miałaś moment zawahania, żeby przekroczyć jakąś swoją granicę po to właśnie, żeby osiągnąć kompromis i na przykład dotrzeć do większej ilości ludzi albo trochę, wiesz, nagiąć się do samego odbiorcy, przy tym trochę gubiąc prawdę o sobie. Co jest chyba dość ciężką pułapką i dość częstą i myślę, że wielu twórców no łapie się na nią, nie? Bo jednak chce się być słyszanym, widzianym. I czy ty miałaś taką walkę ze sobą, żeby jakąś granicę swoją złamać albo zastanowienie nad tym, że może kurde porzucę tę myśl, która mnie buduje na rzecz czegoś.
1: Masz na myśli bardziej sam proces twórczy i obrazy, czy w ogóle całą drogę?
0: Drogę i nawet sam proces, wiesz, wydawania, czy nawet tak jak książkę mówisz, że nie oddałaś tego w ręce żadnego, wiesz, wydawnictwa, żeby to było jakościowe i prowadzone od początku do końca, tak jak ty to czujesz. I czy na przykład, wiesz, nawet w całej drodze promowania tego, czy myślenia o tym, jak dotrzeć do ludzi, no nie, no bo to jest dość niewdzięczna droga i proces tego, żeby się wybić. I czy miałaś taką myśl, że dobra, to ja zrobię coś inaczej niż czuję, żeby na przykład to mogło dojść do szerszego grona odbiorców, że może się ugnę.
1: Szukam tak w głowie takiego momentu, żeby być zupełnie szczerą. I szczerze mówiąc, nie bardzo przychodzi mi coś do głowy, przychodzą mi za to odwrotne sytuacje. Nawet zaczynając od końca właśnie o książce, ja dostałam propozycję wydania książki w wydawnictwie i to takim wydawnictwie, o którym rok temu marzyłam, żeby móc tam wydać. Natomiast później zdałam sobie sprawę, że to nie będzie wydane tak, jak ja marzę. Co prawda na pewno odniosłoby większy sukces komercyjny, tak myślę. Natomiast musiałabym zrezygnować właśnie z tych wszystkich smaczków obudowy, która też niestety sprawia, że ten nakład i sama książka w druku jest dużo, dużo droższa, więc nieopłacalna. Ale też na samym początku drogi miałam taki moment, że nawet w grupie bliskich mi osób, z którymi dzieliłam się w ogóle samym zamysłem na projekt, który właściwie no razem z mężem, z pan Fresco podjęliśmy, że idziemy w to i będziemy to robić.
0: Numer się wtrącę tak. Właśnie od męża.
1: Tak, i nawet w tych swoich numerach on często gdzieś tam nadmienia i mówi o tym, że usłyszeliśmy różne trudne słowa, no to nawet usłyszeliśmy, że nam to nie wyjdzie, że stracimy wszystko, bo po prostu to, żeby zdecydować się na ten projekt, żeby go odpalić, żeby to zrobić, żeby się przeprowadzić do innego miasta, żeby zainwestować te pieniądze, wiązało się z bardzo dużym ryzykiem, jakie podjęliśmy. I to była małżeńska decyzja. Trudna, szalona i właściwie raczej większość osób mówiło nam, że nigdy by czegoś takiego nie zrobiło, że nie radzą nam tego, że jest to głupi pomysł i że nam nie wyjdzie. Więc no nie ukrywam, że w całym tym procesie niejednokrotnie jak taka zmora po prostu wracają te słowa, które ktoś nad nami wypowiedział, właśnie to, że stracicie wszystko, że się nie uda. Więc jest to jakaś trudność, którą się niesie na barach, ale myślę, że po prostu wierzymy w to, czego się podjęliśmy.
0: Mhm, no i właśnie w zgodzie ze sobą, więc chyba to jest w tym najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe. A my słuchajcie, bo tak jak zanim zaczęłyśmy rozmawiać, ja mówię, że nasze spotkanie będzie trwało godzinę. No i Ola mówi, o matko, długo, no to minęło już 20 minut, nie puściliśmy żadnego numeru i nie przebrnęłam nawet przez przygotowanych sobie 20 wątków, które zanotowałam, które chcę poruszyć, bo chyba zaczepiłam dopiero...
1: To jest pani redaktor. Kurczę.
0: Tak, zaczepiłam dopiero dwa. My idziemy, słuchajcie, do pierwszego numeru dzisiaj przy naszym poniedziałkowym spotkaniu na Stykach. Moją gościnią Aleksandra Hałat, czyli Freska, rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty, który teraz ma etap książki, którą niedługo będziecie mogli zamówić w formie preorderu.
1: Już możecie
0: zamówić. A gdzie?
1: Strona ludziekoty.pl. Zapomniałam powiedzieć w ogóle. Tak, widzisz, jaki ze mnie jest PR-owiec?
0: Tak, to słuchajcie, teraz będziemy o tym mówić częściej, bo to jest wyjątkowa rzecz. A my teraz idziemy do wyjątkowego numeru pana Fresco, czyli tak jak już Ola wcześniej wspomniała, męża, bo we dwójkę działają nad tym projektem, który ma wiele odnóg, wiele wymiarów. I teraz numer 9 Żyć, jeden ze świeższych chyba, bo ma miesiąc, dwa miesiące,
1: tak.
0: Taki nie, świeży kąsek. I tak odnośnie w ogóle mam taką myśl całej tej rozmowy i tego, co powiedziałaś, podjęcia ryzyka, że tutaj były głosy, że wam nie wyjdzie, nie róbcie tego. I w tym numerze pada w pewnym momencie taki wers, że już te wszystkie życia tak wykorzystałem i zostało mi teraz to jedno, nie?
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Właśnie stawiamy na to jedno życie, które faktycznie jest tu i teraz, więc albo się boimy, albo idziemy po swoje. 9 Żyć, pan Fresco, Ludzie Koty. Za majkiem siedzę, to późno.

0: 9 żyć pan fresko. Ola, moja gościni, Aleksandra Chałat mnie upomniała, więc ja wam też powiem, no bo intuicyjnie możemy odmienić pseudonim, a to jest nieodmienialne i nie ma tu żadnych przypadków, jest pan fresko w każdej formie i tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, że to nie jest Mister Fresko, tylko jakby tak. Cała budowa tego pochodzi od słowa
1: hiszpańskiego. Sprawdźcie sobie, ale no nie jest to po prostu polskie słowo i tam jest taki ukryty przekaz.
0: Tak, więc wszyscy, którzy lubią jakieś gry słowne i zagadki, to zapraszamy do zgłębienia tego faktu. W mojej audycji dzisiejszej na stykach goszczę Freskę i rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty z różnej strony i z różnych wymiarów. I w tym momencie rozmawiamy o książce, rozmawiamy o procesie, o tym, co się za tym kryje i jakby całej emocjonalności, bo jestem ciekawa, czy ten projekt, jakby, czyli już książka, czyli kolejny etap całej tej historii, on coś domknął w tym projekcie całościowym Ludzie Koty, czy masz wrażenie, że ta książka to jest wrota do otworzenia kolejnej inicjatywy w związku z całą tą sprawą?
1: Kurczę, no tak z mojej perspektywy to w ogóle książka jest nieodłącznym elementem, dlatego że ona też powstawała równolegle z procesem malowania obrazów, jako właśnie ta praca magisterska, to troszkę ja sobie nie wyobrażam właśnie tego oddzielenia i nawet staram się o tę spójność, kiedy obrazy są wystawiane, to przy nich pojawiają się kody QR, które odnoszą do wywiadów z tymi raperami, z osobami, które portretowałam i to też się przenosi do książki, więc jest to dla mnie taka troszkę jak taka podróż po różnych obszarach, żeby sobie to scalić w jedno. Jak taki, powiedzmy, namiastka takiego dzieła totalnego, bo to jest idea, która zawsze mi była bliska, żeby właśnie różne takie płaszczyzny, przestrzenie łączyć. Tak jak dawniej, nie wiem, w czasach kontrreformacji, gdzie na przykład obraz malowany przenikał się, przechodził na rzeźbę, na scenerię, na teatr, te wszystkie wątki się gdzieś tam łączyły. Więc dla mnie i spotkanie, i ten człowiek, i namalowanie tego człowieka, i opis tego, co się za tym kryło, jest taką jedną całością.
0: A propos ludzi, jak malowałaś, czy teraz opisujesz i opisywałaś to równolegle z tworzeniem płótna, to czy człowiek wizualnie jest na przykład dla ciebie z twojej perspektywy bardziej ciekawy, jego grymas, jego mimika, czy dalej poszukiwanie właśnie, wiesz, takie słowem i rozmowa, która opisuje, co jest dla ciebie bardziej takie catchy i zwraca twoją uwagę? To jak zobaczysz chwilę zatrzymania w oku, czy refleksję na czymś, ból, radość, czy chcesz go rozebrać słowem?
1: Spotkanie jest dla mnie zawsze bardziej catchy, bo to jest po prostu coś, co się dzieje na żywo. W tym jest ten przepływ tu i teraz. Obraz i samo malarstwo jest dla mnie zawsze trudne w pewnym stopniu, bo to jest jakby używanie narzędzia, którym chcę coś powiedzieć, pokazać, ale jest to proces, w którym ja się też zmagam. To jakby może wybitni artyści tak nie mają, ale ja tak mam i też nieraz jak słyszałam właśnie osoby, które mówią, że nie wiem, coś sobie malują hobbystycznie, one się tak relaksują przy tym malarstwie. Ja w ogóle nie znam tego uczucia, kiedy maluję. Szczerze mówiąc, mam to jest dla mnie trudna praca, więc na przykład praca fizyczna albo praca gdzieś na etacie jest dla mnie zawsze czymś łatwiejszym niż ten proces malarski, więc pod tym względem to nie jest catchy, że nasz chyba mózg zawsze chce uciekać od tego, co jest trudne i chce iść na łatwiznę albo szuka po prostu przyjemności i dopaminy. No to ja w malarstwie mam takie tylko momenty albo przebłyski, gdzie coś się wydarzy na płótnie i mam wtedy takie wow, co tu się stało.
0: A miałaś takie sytuacje właśnie, że malujesz, oddajesz jakąś emocję i ty, mimo że malujesz kogoś innego, w trakcie tworzenia tego było to spotkanie ciebie z sobą samą, z jakimś twoim obszarem, który w tym momencie na przykład został poruszony?
1: Miałam takie doświadczenie przy portrecie Szpaka. Wydaje mi się, że przez to ten portret jest mi naprawdę bardzo bliski i jest też dla mnie bardzo cenny, ale powiedziałabym bardziej, że tam nie wydarzyło się coś związanego, nie wiem, z projekcją moich emocji albo jakiejś czegoś z mojego wnętrza, ale bardziej w obszarze przekroczenia siebie, jakby swoich umiejętności. I ja czułam, że tam się wydarzył jakiś taki milowy kroczek, który sprawił, że przekroczyłam siebie i dla mnie to było niesamowite.
0: Wow, duża rzecz. A właśnie przekroczenie siebie, ja od razu teraz powędrowałam, bo jak o tym mówiłaś, starałam się wyobrazić sobie ciebie jako małą dziewczynę, kilkuletnią dziewczynkę w przedszkole, ten okres pierwszej klasy szkoły podstawowej. Bo wtedy już na pewno kredka czy cokolwiek innego było w ręku i coś powstawało.
1: Oj tak.
0: Co ty wtedy, nie wiem czy już było, ale co ty wtedy malowałaś? Miałaś jakąś taką swoją charakterystyczną rzecz? Nie wiem, że częściej to były kwiaty, budynki, ludzie. Gdzie cię ciągnęło
1: tak,
0: i niosło?
1: W ogóle piszę też o tym w książce, bo wstęp książki zaczyna się od takiej genezy w ogóle, dlaczego hip-hop, jak to się stało, że te rzeczywistości się gdzieś przeplotły. Takie troszkę wytłumaczenie się, skąd ja jestem, jakie są moje korzenie. Pokazuje to, co prawda, w taki anegdotyczny sposób. Może dla niektórych osób, które opisywałam tam akurat, to w ogóle nie było śmieszne, tylko przykre, ale taki sobie wstęp poczyniłam i tam właśnie piszę o tym, kiedy zaczęła się moja przygoda z malarstwem, bo sztuka to chyba zbyt górnolotnie i właśnie troszkę przez moją mamę, która jest nauczycielką i pewnie chciała wypatrzeć, co jest dla mnie fascynującym obszarem jakiejś tam czynności. Okazało się, że lubię rysować, ale też właśnie jeden z pierwszych takich rysunków, który pamiętam, to były zwierzątka różnorodne i jako dziecko uwielbiałam zwierzątka, więc ciągle rysowałam jakieś króliczki, koniki, coś takiego.
0: A pytam o gady, no bo jesteście posiadaczami, jesteś posiadaczką różnych zwierząt, gadowatych, jaszczurki, tak. Węże. To jak byłaś mała, to one się pojawiały? Czy
1: nie, no to jest w ogóle jakiś taki plot twist, że jakby to jest tak, że rok temu w ogóle przy okazji kręcenia teledysku Pan Fresco OG Rap Gra, tam na klipie pojawiają się węże i różne inne gadziska. I to doświadczenie i to spotkanie wtedy z gadami wyzwoliło we mnie coś, co sprawiło, jakby otworzyło jakąś taką tęsknotę nieuświadomioną i dopiero później, jak analizowałam to, bo nie wiedziałam, o co mi chodziło, że ja po prostu nagle miałam taką fazę właśnie na węże i w tym momencie ich kilka posiadamy i jaszczurek i różnych takich i zdałam sobie sprawę, że jako dziecko, ja w ogóle uwielbiałam zwierzęta wszystkie i jako dziewczynka byłam taka, że jakbym szła, nawet na przykład szłam do lasu, bo mieliśmy i mamy dalej taki domek na wsi w rodzinnych naszych stronach. I ja sobie szłam przez las i na przykład w kałuży zobaczyłam traszki. To są takie moje jaszczurki, płazy. I ja potrafiłam to brać wszystko do rąk, przynosiłam sobie jakieś wiadereczko, brałam je na przykład gdzieś, albo jechał traktor i ja po prostu przerażona, że one zginą, wyciągałam je wszystkie z kałuży, przenosiłam gdzieś do innej i po prostu zawsze bardzo mnie ciągnęło do tego świata zwierząt. I przypomniałam sobie w pewnym momencie, że jako dziecko po szkole często chodziłam do sklepu zoologicznego i tam pewnego dnia zobaczyłam węża w terrarium. I po prostu zwariowałam, że ten wąż to moje największe marzenie. No i oczywiście skończyło się tak, że rodzice się nie zgodzili absolutnie na tego węża. I ja nawet miałam jakieś zabawkowe wężyki w domu. I totalnie,
0: duchowe zwierzę.
1: Totalnie o tym zapomniałam. Jakby zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, o co mi chodzi, że nagle po tylu latach po prostu wskakuje mi taka faza na terraria, na te zwierzaki. I wydaje mi się, że jednak to było jakieś takie nieutulone marzenie małej Oli.
0: I już kiedyś tych węży teraz więcej niż jeden zobaczymy, w którym
1: tak,
0: kierunku to zmierzy.
1: Bo teraz jestem dorosła i mogę. No. Ale druga sprawa była też taka, i to też sobie uświadomiłam, że właśnie podczas kręcenia tego klipu wydarzyło się tyle nieprzewidzianych okoliczności i to był jeden z najbardziej stresujących dni w moim życiu. Wtedy jeszcze miałam spotkanie z Żabsonem i to trzeba było jeszcze wcisnąć gdzieś między te klipy. Ja musiałam podowozić wszystko, wszystkie umowy, rekwizyty, wszystko, wszystko. I po prostu ten wąż tak jakby był taką ostoją jakiejś takiego relaksu, że po prostu, ja wiem, że dla ludzi, którzy nie mieli do czynienia nigdy z gadami, one są obrzydliwe, obślizgłe i w ogóle, ale widzę, że też nawet znajomi, którzy już się odważą i wezmą na ręce tego węża, to chcą z nim siedzieć czasami nawet godzinami i nawet na Sylwestrze, gdzie byliście, niektórzy z naszych znajomych po prostu zaszyli się w pracowni, gdzie mam terraria i siedzieli po prostu z tymi wężami i napawali się obecnością i kontaktem z nimi,
0: no,
1: więc jest w tym coś takiego.
0: To jest rodzaj energii. A tak mnie natchnęła myśl właśnie o zwierzęta. Tak mówisz, że duża wrażliwość, no i uosabiam się z tym na bardzo, bardzo, bo zwierzęta dotykają mnie, a przede wszystkim ich krzywda, ich bezbronność i bezwarunkowość i czystość uczuć.
1: No i tak.
0: I czy masz tak w obecnym świecie, bo ja ostatnio sobie z tego zdałam sprawę i było to dla mnie trochę szokujące, może nie druzgocące, ale szokujące, bo przyznałam przed sobą, że ja mam chyba w obecnych czasach o wiele większą empatię do zwierząt, niż do ludzi. O wiele bardziej jakoś wewnętrznie się o nie troszczę, chcę w jakiś sposób zaopiekować się i wewnętrznie bardzo mnie boli to, jak wiem, czego doświadczają, a na krzywdę człowieka też dalej ona mnie dotyka, ale mam wrażenie, że to jest przepaść między empatią na zwierzęta, a na ludzi.
1: No, trafiłaś chyba w jeden z najtrudniejszych tematów, jaki gdzieś noszę w sobie. I ja tak lubię funkcjonować, że po prostu chodzę i mam jakieś tam swoje rozkminki. I to jest dla mnie bardzo, bardzo trudny temat. W ogóle krzywda zwierząt jest dla mnie jedną z największych niesprawiedliwości, bo jeśli chodzi o ludzi, to oczywiście nie jestem tutaj ekspertem, więc jeśli ma się później pojawić wysyp komentarzy, że dlaczego ktoś mnie o to zapytał, bo tak miałam ostatnio po wizycie w Kanale Zero, że ktoś się do mnie spluł, dlaczego ja mówię o sztucznej inteligencji. No bo mnie ktoś o to zapytał. Nie powiedziałam, że jestem ekspertem. Tutaj też nie jestem, ale to są moje osobiste refleksje, że człowiek często potrafi na coś wpłynąć. No nie? Jeśli gdzieś jest jakaś wojna i tak dalej, jest to bezpośredni wpływ człowieka, który się nawzajem krzywdzi. I myślę, że też jakby obcowanie ze zwierzętami, pomaganie zwierzętom jest po prostu łatwiejsze. Można doświadczyć tony wdzięczności ze strony zwierząt i to jest bardzo trudne, bo człowiek w swojej wolnej woli ma mnóstwo wyborów i najczęściej, bardzo często to nie są dobre wybory, więc to jest po prostu trudne. Nie wiem, wyjście do ludzi bezdomnych, którym towarzyszą różne nieprzyjemne objawy, z którymi nie chcemy obcować, jest dużo trudniejsze niż wejście do schroniska, gdzie te zwierzęta też mogą być chore, śmierdzące i tak dalej, ale masz to poczucie, że ty przygarniesz tego zwierzaka, dasz mu to wszystko, czego on potrzebuje i on startuje jakby
0: od zera.
1: I nie wraca do starych śmieci, no nie? Więc to jest bardzo, bardzo dużo takich wątków trudnych i nie rozumiem niezawinionego cierpienia zwierząt. To jest dla mnie bardzo przytłaczające. Natomiast jeśli chodzi o tą wdzięczność, to tutaj akurat mogę taką anegdotkę rzucić, że z wężami się uczę właśnie takich czasami odruchów ludzkich, bo węże nie są wdzięczne. One nie są jak kotek albo piesek, który zamerda ogonkiem i on ci jakoś podziękuje za to, co dla niego robisz. Wąż ci raczej nie podziękuje.
0: No to też jest niesamowite. To jest niesamowite w ogóle właśnie w perspektywie tego, żeby dawać, ale tak bezpośrednio i namacalnie nie widzisz tego zwrotu tej energii. Mm. Więc dalej musisz wykrzesać z siebie, żeby dalej dawać. No ale da się. I to też mnie bardzo fascynuje, ale na zwierzęta to innym razem, bo to jest po prostu temat, o którym mogłabym rozmawiać i mogłabym
1: ja też. Dla mnie to jest wręcz w ogóle duchowy temat, który też pokazuje różne duchowe prawa i też myślę, że wyzwala w nas pewne rzeczy, z których możemy się uczyć, nie? Jakby co nas to robi, właśnie to, o czym mówisz, brak wdzięczności albo te wydobywanie nowych pokładów bezinteresownej miłości. To jest coś, co jest mi bardzo bliskim tematem, bo łatwiej się daje miłość, kiedy się miłość otrzymuje w zamian, a kiedy dajesz ją za darmo i nie dostajesz nic, to jest no to jest taki altruizm, który...
0: Tak, tak.
1: Ja wierzę, że my to mamy w sobie, ale to jest trudne po prostu.
0: Trudne do odkopania i do wyzwolenia i słuchajcie, może właśnie obcowanie ze zwierzętami, na przykład z wężami czy z gadami, które nie są bezpośrednio rozanielone, z kręcącym ogonem jest, myślę, że bardzo dużą lekcją. My, słuchajcie, wrócimy do projektu Ludzie Koty, do całej
1: ludzie
0: historii
1: węża.
0: Tak naprawdę, Ludzie Węży, Zaklinacze Węży, po numerze, bo chcę zagrać jeszcze kolejny numer, Pan Fresco, Najnaj. O, to jest chyba najnowszy.
1: Jest dużo nowszych, ale w sieci
0: tak,
1: ten jest najnowszy.
0: No,
1: tak.
0: ja
1: taki
0: się
1: majówkowy bardzo.
0: Tak, ja się zatrzymałam nad nim na dłużej, na kilka razy i właśnie taka dobra... Mogłabym nawet ją określić, czasami bezinteresowna energia się w nim kryje z takim przesłaniem, hej ludzie, w ogóle takie przesłanie wam dzisiaj na stykach ślemy, że hej ludzie, zauważmy się po prostu z takiej tej lepszej bezinteresownej strony. Pan tak. Fresco, najnowsza rzecz, którą możecie odsłuchać, która jest dostępna w sieci, w streamingach i na YouTubie.
2: Zapomina, liczę na ratę, nie napomina, nie rapę na ratę, ja nadto idę snu. Ja na terapii to godzinę kominek.

sobie snów nie użył domofonu w trawie paska, skandal. Jak u molesty w 9-8. Nie ma koperty, przyszedł, poszedł. Robię postępy, bo brat nie może. Zobrazowałem ostatnie noce. Zoptymalizowałem swe ostatnie grosze.

0: tak wciągnął temat zwierząt, ich dobroci i tego, czego doświadczają z wyborów człowieka i nie tylko, że gdzieś na chwilę odsunęłyśmy temat główny naszego dzisiejszego spotkania, ale ja myślę, że w ogóle emocjonalność, że sztukę w jakimkolwiek wymiarze, jakby ona ma wiele wspólnego ze zwierzętami, może teraz bardzo odfrunęłam, ale nie będę tego zagłębiać. W ogóle zostańcie sobie z tą myślą i zobaczcie, czy też macie w głowie taką rozkminkę, czy to wam gdzieś się po drodze połączy. My powoli, no bo minęło nam już 40 minut, leci to piekielnie szybko.
1: No nie.
0: Widzimy się dzisiaj ja się widzę, a wy się usłyszycie z freską. No i wracając do projektu Ludzie Koty, teraz w formie książki, w formie wydania już takiego, nie tylko z pędzlem, nie tylko z płótnem. I czy jak właśnie to wszystko zaczęłaś przekładać w słowo, zaczęłaś to pokazywać z myślą, żeby człowiek mógł to zrozumieć, miałaś takie momenty, że czułaś na przykład, że ten proces i powstawanie danej pracy jest dla ciebie intymne w jakiś sposób, mimo że wiadomo, docelowo to było po to, żeby człowiek to zobaczył, ale na przykład miałaś w sobie takie małe uczucie, że tym się nie podzielę, to jest tylko moje przeżycie, ja chcę, żebym to tylko ja poczuła, więc na przykład tego nie wyjaśnię, bo to moje.
1: Tak się zastanawiam, ale chyba jestem otwarta na to, żeby się dzielić tymi rzeczami, które tam się wydarzyły. Być może trochę podświadomie nawet przetwarzałam te obrazy, czy konstruowałam je już z myślą o tym, że one ujrzą światło dzienne. I miałam taką refleksję, że bardzo możliwe, że gdyby nie ta myśl, to na przykład poprowadziłabym niektóre obrazy inaczej, na przykład w bardziej szalony sposób, ale dosyć bliskie było mi to, że ten konkretny odbiorca, którego portretuję, on o tym wie, bo się ze mną spotkał i w pewnym sensie bardziej lub mniej czeka na to, żeby zobaczyć swój obraz i jak ja bym tam za bardzo na przykład odleciała, to mógłby być bardzo niezadowolony. I myślę, że to jest może ten jedyny punkt, w którym właśnie może poszłam na jakiś taki delikatny kompromis ze względu na dobro drugiego człowieka.
0: Tak, właśnie z ciekawości teraz zapytam, że jak już powstał ten obraz, to faktycznie ci, którzy są na nich przedstawieni, autoryzowali to, musieli wyrazić akceptację do tego, żeby to było szerzej pokazane, czy już oddali się w twoje ręce z zaufaniem i no i nie było tutaj chęć, dobra, bo może tutaj mam za dużo zmarszczek w tym świetle, na tym płótnie, więc ja w ogóle banuję ten finalny wydźwięk i nie wolno tego pokazać.
1: Były osoby, które powiedziały, że chciałyby zobaczyć w trakcie, przed publikacją i też wysyłałam takim osobom. Nie było ani jednej osoby, która by mi zbanowała obraz, ale mam takie przeczucie, że nie każdy na przykład może być do końca zadowolony z tego, jak wyszedł. Na pewno Wini wprost wyraził, że a szpaku jest lepiej namalowany niż ja, ale tutaj mu nie chodziło o sam jego wyraz twarzy czy coś, tylko jak on to ujął, jakby dopracowanie tego obrazu, że na przykład u szpaka jest więcej takich szczegółów i tak dalej, a z kolei dla mnie to było trochę zaskoczeniem, bo uważam, że Wini jest bardzo otwartą osobą, z dużym dystansem i też bardzo kreatywnym. Ale tutaj chodziło mi o to, że akurat jak malowałam jego, to poczułam jakąś taką lekkość w tym świetle, w tych plamach i to było dla mnie bardzo przyjemne malarstwo i podjęłam decyzję, że nie chcę wchodzić głębiej, żeby zachować właśnie tą lekkość. I to z perspektywy osób, które malują, czy gdzieś tam z ASP, jest większą wartością niż taki obraz, powiedzmy, wylizany.
0: Okej, czyli takie less is more czasami.
1: Tak, więc na przykład osoby, które same malują, widziały ten obraz, mówiły, że jest dużo lepszy od innych, a właśnie osoby, które nie siedzą tak w sztuce, od strony takiej technicznej, technologicznej, no to

0: Radio Praga.
1: która poszła do odbioru ludzi, że ty malując właśnie wiedziałaś, że to w sobie ma taką i taką wartość ze względów też technicznych, pracy, poświęconego czasu i ty jakby rozumiesz pewną symbolikę, którą ukazałaś za pomocą danego zabiegu, a właśnie odbiorca, no bo się na tym nie zna, tego nie kuma i jeszcze będzie tutaj kręcił nosem, czy to rosło w tobie takie, że no jak ty kurde tego nie kumasz, jak nie kumasz, to w ogóle lepiej na to nie patrz, bo się nie znasz.
2: Nie, to tak, to pod tym względem nie mam, bo ja też nie oczekuję od ludzi, że będą w każdej bańce super obrotni, bo po prostu mamy świat zbyt zaawansowany i skomplikowany i ja się nie znam na fizyce kwantowej i nie chciałabym, żeby ktoś miał do mnie o to pretensje. Natomiast bardzo chętnie służę słowem. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, to bardzo chętnie o tym opowiem. No nie, więc chyba bardziej by mnie frustrowało, gdyby ktoś sam zamykał się w innej bańce, mówiąc, a to jest tak i tak, nie otwierając głowy na to, że można mu wytłumaczyć, że jest inna perspektywa. Natomiast pod względem ceny obrazów i wartości w ogóle dzieł sztuki, myślę, że to jest trudny temat, ale też sama sobie zgotowałam ten los, tak myślę, właśnie dlatego, że wyszłam z tymi obrazami do ludzi, którzy nie są kolekcjonerami sztuki w większości, niektórzy z portretujących coś kolekcjonują i właśnie jeśli chodzi o wartość tych obrazów, myślę, że dużo osób spodziewało się, że one będą, nie wiem, mniej więcej w cenie plakatu z Ikei. To tak nie działa. Więc czasami tłumaczenie się z tego, dlaczego coś tyle kosztuje, jest frustrujące. Z drugiej strony trochę to rozumiem, ale niestety nie pójdę na kompromis i nie sprzedam obrazów w cenie takiej, która po prostu w żaden sposób
1: no
2: jest
1: tak, no bo
2: nieadekwatna.
1: Tak jak mówiłaś wielokrotnie, raz, że to jest poświęcony czas, to nie powstaje w tydzień, to nie powstaje w miesiąc. Raz, że same materiały, narzędzia, to też kosztuje i jakby przekładając to na godziny, jakby ktoś, no raczej nie, ale jakby nawet takiej osobie, która zupełnie nie ma o tym pojęcia, chcąc zobrazować i przekładając to na ilość godzin, ile na przykład, wiesz, na etacie za godzinę byś
2: Tak.
1: dostała za taką i taką cenę, bo to jest piekielnie długa droga.
2: Ale też bardzo wielowątkowa, bo ja też nie chcę jakby właśnie osadzać na tego punktu ciężkości, na tym, ile ktoś pracował, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ktoś, kto nie potrafi malować, pracowałby dłużej nad tym obrazem, bo by mu po prostu nie wychodził. I Picasso, jak robił rysuneczek, to robił go w parę sekund, a jest warty miliony dzisiaj, nie dlatego, że się tak napracował, tylko dlatego, że on przeszedł tą drogę, ma ten sznyt, tą markę, to nazwisko i jakby naprawdę w tym coś takiego było, nie? Czy akwareliści, którzy muszą mieć tak dobrą znajomość tego narzędzia, żeby to wyglądało w taki sposób i to jest wartość. Inna sprawa to jest to, że no też się śmiałam ostatnio, że na przykład jak ktoś sobie chce wykończyć mieszkanie, bierze malarza ściennego i malarz ścienny mówi 3000 za pomalowanie ścian na biało. Dla wszystkich to jest okej na metrażu 50 metrów kwadratowych na przykład, ale obraz za 3000 to jest za dużo. Dla mnie to jest po prostu szok, że ludzie nie mają takiego przełożenia. Nawet w tej materii jakby ile osób jest w stanie zrobić coś takiego. Nie?
1: No
2: powiedzmy,
1: właśnie.
2: Weźmy sobie Warszawę, ile w Warszawie jest osób, które namalują taki obraz, a ile w Warszawie jest dentystów, a ilu jest budowlańców i jakie
1: tak,
2: oni mają
1: że tutaj
2: stawki.
1: Unikatowość jednak jest
2: tak,
1: największą walutą.
2: I że ludzie rzeczywiście nie myślą o tym. Ja też się spotkałam już z komentarzami, że moja książka jest za droga. Tylko właśnie tam są wszystkie reprodukcje, a reprodukcje też sprzedaję w jakichś cenach, więc one i tak są taniej w książce. A inna sprawa jest taka, że no nie wiem, ostatnio zlecałam komuś koszenie trawnika i za 15 minut roboty ktoś bierze stówę. Dla każdego to jest normalne, no nie? Że ktoś skosił trawę, no bo wiadomo, żeby mu się nie chciało wstać z łóżka za 50 zł czy za 20, ale to, że ktoś pisze przez 2 lata książkę i chce za to więcej jak 100 zł, to już jest dziwne,
1: jest,
2: no nie?
1: No, nie to jest, no to jest chyba właśnie uwrażliwienie na to i na całą sztukę, na cały ten proces. Może ma na to wpływ dostępność, teraz nie wiem, teraz po prostu się zastanawiam. Dostępność wielu rzeczy, wielu głosów, wielu formatów, wielu obrazów po prostu w sieci za darmo, więc jak komuś przyjdzie, żeby mieć na posiadanie własne w swojej kolekcji zapłacenie jakiejś sumy, to może trochę już to boli. Nie wiem, tak po prostu się zastanawiam. Słuchajcie, my się powoli zbliżamy do końca, ale zanim zbliżymy, ja przygotowałam w ogóle na dzisiaj 8 numerów, zagramy 3. I teraz chcę dać, zastanawiam się, którą propozycje ode mnie w odpowiedzi i chyba polecimy na polskich twórców, tak, bo miałam teraz zastanowienie między Gabrielem Jacobem, polecam w ogóle sprawdzić gość z Karoliny Południowej, który robi takie szorstko-miękkie R&B z odważnym takim hollywoodzkim funkiem, jest to genialne, ale polecimy sobie z naszym podwórkiem warszawskim, bo kolektyw

0: grupa trio w składzie Tony, Mieszko i cholera, muszę sobie uzupełnić, bo zapomniałam w tym momencie imienia. I ZNWP, które akurat tu się zreaktywowało do tego numeru po wielu latach niedziałania. Wspólnie ZNWP, czyli Mada i Kajetan, na refrenie Natalia Bajera. Jest to numer Detoks od Detoksu. Bardzo mi się podoba, jakby w obecnych też czasach sfokusowania na to, żeby trzymać się w ryzach i tutaj zdrowy sen, zdrowe wszystko, i jakby to też potrafi w takie zamknięte koło nas wbić, że to napędzanie na ruch, na generowanie wartościowych rzeczy już może być po prostu męczące i czasami detoks od detoksu powinien wjechać. Także to będzie ostatni numer, a my po numerze wracamy jeszcze do końcówki rozmowy z Freską.
1: Okej.
2: Okay. A yeah.
1: Legendarna sytuacja.
2: Co jest?
1: Triozyny Pypy, babo. Ha.
2: What?
1: Nie liczyłaś na to nawet.

0: przed nami.
1: Słuchajcie, musiałam ten numer zakończyć, bo mamy jeszcze jedną ważną rzecz do powiedzenia, a zostało nam kilka minut spotkania. W najbliższą sobotę nasz hip-hop festiwal Arena Ursynów 16 maja, przypominam, i to jest turbo ważne i turbo też niesamowite, bo wyjściówki są za darmo i tak jak powiedziałaś, Ostry Paluch w tym roku, nie sprawdzałam jeszcze line-upu całościowego.
2: Ale zaraz... jest dobry line-up.
1: Tak, bardzo. Zaraz sprawdzę, ale oprócz tego i oprócz koncertów opowiedz z perspektywy projektu Ludzie Koty.
2: Będzie tam moja wystawa, także można wpaść, zobaczyć na żywo, bo na Popkillery nie każdy mógł wejść. Tutaj może wejść każdy.
1: Za darmo.
2: Za darmo, czyli uczciwa cena. Zapraszam serdecznie. Tutaj dzięki uprzejmości Kafara z Dixonów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, dozgonna wdzięczność, bo też rok temu po raz pierwszy można było tam zobaczyć parę moich obrazów. Teraz będzie też parę obrazów i parę nowych, które jeszcze nie były odsłaniane dla publiczności, także myślę, że warto. Bardzo fajny projekt, bardzo fajna inicjatywa i też taka, powiedzmy, charytatywna, bo jest dlatego za darmo, żeby można było przekazać jakieś pieniążki po prostu na szczytne
1: tak,
2: cele
1: więc
2: charytatywne.
1: Więc nie bądźcie dziady i jako, że za darmo to coś...
2: Bierzcie hajs z grosza,
1: tak. Odłóżcie, już mam line-up Paluch, Ostry, Gramatik, polska wersja, Bonson, Boogie, Macięty, zwycięzca konkursu Młodych Talentów. Także słuchajcie, przyszła sobota, rezerwujcie czas i sprawdzajcie, co się dzieje. Tam będzie też wystawa.
2: I będę ja. Możemy zrobić piąteczkę.
1: Właśnie, możecie zrobić zdjęcie pod obrazem i zapytać na przykład o technikę albo o co tylko zechcecie. A czy wystawa będzie można przyjść przed samym wydarzeniem, żeby obserwować, zobaczyć, a potem się pochłonąć muzyką, czy to równolegle jakoś? Nie wiadomo.
2: Wydaje mi się, że tam jest otwarcie bramek o konkretnej godzinie, ale to otwarcie bramek nie jest równoznaczne z
1: tak,
2: rozpoczęciem koncertu.
1: Tak, zawsze, bo gdzie ktoś przyjdzie tak, na czas tak. na koncert. To
2: tak,
1: jest
2: także myślę, że... Zresztą to jest właśnie na wejściu, że tam, gdzie są bramki, to się wychodzi prosto na to miejsce, gdzie będą obrazy eksponowane, więc ciężko będzie je przeoczyć.
1: No, czyli już, kochani, kto jest na miejscu, a kto może dojechać, wiecie, co będziecie robić w najbliższym sobotę, 16 maja, nasz hip-hop festiwal Arena Ursynów. Dobry line-up, a oprócz samej muzyki też wizualne doświadczenie. I teraz na koniec jeszcze powiedz, gdzie dokładnie dla tych, którzy dopiero na przykład doszli do słuchania albo tego nie zarejestrowali, gdzie można zgłębić wiedzę ogólnie o projekcie, który tworzycie i też jak można nabyć książkę.
2: Najbliżej dla wszystkich Instagramowiczów zapraszam na mój profil Freska Podłoga Maluje. Również mojego męża, pan Fresko, jeśli ktoś

0: Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego Konesera. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie. Kamila Czerwińska.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj spotykamy się w kolejnym odcinku spotkań z artystami skupionymi wokół targowiska sztuki. Właśnie goszczę w galerii 3U10 na warszawskim Mokotowie, gdzie kończy się dzisiaj wystawa Filipa Łozińskiego. Cześć Filipie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Może najpierw powiedz kilka słów, o czym była twoja najnowsza wystawa, która tutaj właśnie się kończy.
2: Wystawa nosiła tytuł Samotnicy i Misantropii, no to było o ludziach. O ludziach, o relacjach, o pustce.
1: Ty tak naprawdę już od dłuższego czasu malujesz cały czas taki powtarzający się, bardzo popularny ostatnio w twojej twórczości motyw. To są puste przestrzenie wypełnione bardzo małymi postaciami ludzkimi. Skąd taki koncept?
2: Znaczy na samą formę to się zaczęło od wprowadzenia do kina ujęć z dronów. W sensie, no nie było wcześniej czegoś takiego ujęcia, aż takiego skrótu, nie? Że w zasadzie to jest z lotu ptaka, ale tak nisko. No jakoś mnie to wtedy, coś się wtedy nie zmieniło, jak to zobaczyłem pierwszy raz. No w zasadzie to się wzięło z kina.
1: Czyli na tobie wrażenie właśnie zrobiły te ujęcia z dronów. A dlaczego to ciebie tak poruszyło?
2: No łatwo jest opowiadać historię używając ludzi, nie? Więc no to dało taką jakby, uświadomiło mi taką możliwość, że można opowiadać tłumem.
1: Opowiadać tłumem, a opowiadać o czym?
2: Opowiadać tłumem o ludzkich relacjach, o ludzkich oddaleniach się od siebie w pewnym sensie, nie? O samotności w tłumie. No o różnych, o jakichś moich obserwacjach społecznych, tak? Socjologicznych można powiedzieć.
1: No właśnie, bo ty też dosyć specyficzne tytuły dajesz i one zawsze się gdzieś tam odnoszą właśnie do tej ludzkiej, tej przestrzeni relacyjności. I kiedy się patrzy na twoje obrazy, to widać właśnie dużo pojedynczych postaci gdzieś tam rozbieganych po płótnie, ale też skupionych. Jak myślisz, czego te postacie z twoich obrazów szukają?
2: Znaczy to też często jest tak, że opowieść jest powiedzmy o dwóch z nich, i gdzieś to jest w obrazie podkreślone, a cała reszta często stanowi tło.
1: Te dwie postacie, które są tymi głównymi bohaterami każdego obrazu, czego one szukają?
2: No, a może jest tak, że się właśnie odnaleźli w tym zagmatwaniu.
1: Odnaleźli się, czyli odnaleźli co?
2: Może i szczęście.
1: Co jest dla ciebie największą inspiracją w tworzeniu?
2: Ja szczerze mówiąc, ja mało oglądam innych obrazów. Nie mam jakichś ulubionych, znaczy miewałem na przestrzeni lat jakichś tam ulubionych malarzy, ale powiedzmy, że się tak zmieniało, że jestem w stanie powiedzieć, jaki jest mój ulubiony malarz, nie? Czy coś. W ogóle to było tak, że ja zaczynałem od takich abstrakcji geometrycznych i no, gdzieś z czasem zacząłem w to wplatać tych ludzi.
1: Coś tam jednak cię skłania do tego tworzenia.
2: W takim razie po prostu jakieś takie obserwacje społeczne. Nie?
1: Skąd właśnie nacisk na ten temat w twórczości?
2: No bo to jest coś, co nas otacza. Nie? Cały czas. To jest najbliżej.
1: Nie da się od nich uciec.
2: Da się, ale po co?
1: No wiesz, właśnie różnie to bywa. Dla ciebie po co? Czyli dla ciebie te relacje, to znaczy, że te relacje są dla ciebie bardzo, bardzo ważne. Na tyle ważne, że tworzysz o nich obrazy, wiesz, bo ludzie malują różne rzeczy.
2: No tak, no też mam takie pomysły czasami, żeby zostać pustelnikiem. Nie? Człowiek też czasami ma dość, nie? Przesyt. Nie? To też się zdarza, ale tak, ale no, wracam do miasta, do zgiełku, do tego wszystkiego, nie? Do tego, gdzie się wszystko dzieje. Nie?
1: No dobra, to jacy są ci bohaterzy z tych twoich obrazów?
2: Bardzo różnie. Czasami to są konkretne postaci, ale nie zawsze. W sensie na przykład kiedyś miałem taki obraz, on się nazywał Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak grał. I to jest taki znany, już nie żyjący, to był taki znany, można powiedzieć, bard krakowski, nazywał się Gienek Gąska. No jakoś nie wiem, od dziecka lubiłem go obserwować. Nie? To był taki jakiś pierwszy impuls, że sobie uświadomiłem, że można inaczej.
1: Inaczej co?
2: Inaczej, no, nie, no inaczej żyć, nie? Że nie, to nie jest powiedziane, że musisz iść do pracy, tak? Da się być wolnym człowiekiem w systemie, powiedzmy.
1: Czy tego właśnie zacząłeś szukać, tworząc i malując?
2: Ja w ogóle zaczynałem od grania na gitarze, więc tak w ogóle całą tą... To tak, trochę tak. Trochę tego właśnie szukałem. No.
1: Czy dlatego właśnie zacząłeś malować?
2: No tak, chyba tak.
1: I czy ta ścieżka malarska dała ci tą wolność właśnie, której szukałeś?
2: Tak, zdecydowanie tak.
1: Czyli jest to wolność od czego?
2: Wolność od schematów w pewnym sensie, nie? Od takich utartych, nie wiem, konkretnych godzin, w których coś trzeba robić, takich różnych, no takich naprawdę prostych, zwykłych problemów, nie? No bardzo sobie to cenię.
1: A dlaczego?
2: No bo lubię sobie sam stawiać, no to cele też, ale no lubię sam wybierać, nie? Co zrobię, kiedy zrobię, jak zrobię.
1: Myślisz, że właśnie artyści często wybierają tą ścieżkę kreatywną dla tej wolności?
2: No tego nie wiem, ale ona się na pewno i tak pojawia, więc...
1: A czy ona nie kojarzy ci się też z pewnego rodzaju życiowym chaosem?
2: Nie, no oczywiście, że tak. No ale to no, coś za coś, nie?
1: Czyli ten chaos nie jest taki straszny i ta wolność jednak wynagradza te bolączki wszystkie artystów, które przeżywamy?
2: No oczywiście, że tak.
1: No dobrze, to jak już jesteśmy przy tych bolączkach, jakie są te bolączki, które, z którymi musisz się na przykład jakoś mierzyć, mimo całej tej fajnej wolności, którą masz?
2: Co teraz to już chyba nie ma ich dużo, ale na przestrzeni lat faktycznie no, jest to jakaś taka niestabilność finansowa, jakieś takie takie prozaiczne, proste problemy. Nie? Ludzi, którym nikt nie powie, że co miesiąc dostaną tyle i tyle. Nie? No ale właśnie coś za coś.
1: No dobrze, to jeszcze wracając do mojego wcześniejszego pytania. Co cię tak naprawdę najbardziej inspiruje do tworzenia? Powiedzieliśmy już o wolności. Ona zawsze jest gdzieś tam z tyłu, to tym motywatorem na pewno, ale co jeszcze?
2: No ona przede wszystkim chyba też jest do tego potrzebna, nie? Żeby w spokoju robić swoje. Tych inspiracji się chyba nie szuka do końca, tylko one się tam mogą pojawić z zupełnie tak nieoczekiwanej gdzieś tam strony, z jakiejś sytuacji, z jakiegoś kadru, z jakiegoś filmu, coś zobaczyć, jakąś doniczkę, jakiś kształt, nie? Wszystko może być inspirujące, nie?
1: Tak bardzo sobie, mi się
2: tak
1: podoba.
2: Sobie, tak sobie chodzę i coś tam czasem czerpię. Nie?
1: A czego poszukujesz w tworzeniu dla siebie?
2: To znaczy, wiesz, na pewno poszukuję dalszej zmiany, nie? Dalszego rozwoju tego wszystkiego, nie? W jakąś stronę. Myślę, że teraz bardziej w stronę właśnie okrojenia tego, bo ten tłum trochę mi się wymknął spod kontroli.
1: Co to znaczy?
2: Znaczy, że zrobiło się tego wszystkiego za dużo. A miało być ascetycznie, a trochę przestało być.
1: A dlaczego tak się stało?
2: No nie wiem, przez jakiś czas mi się to po prostu podobało. I ta forma trochę przerosła treść. I teraz chyba będę próbował to jednak ograniczyć.
1: Myślisz o zmianie stylu?
2: Nie, chyba nie. Ale no jeszcze nie. Tak całkiem to nie.
1: Czyli o czym właśnie myślisz? O jakiej zmianie?
2: No powiedzmy o odsączeniu, totalnym odsączeniu z koloru, ograniczenia opowieści do kilkunastu postaci, no kilkudziesięciu powiedzmy, na pewno nie kilku tysięcy, bo to już dochodziło do takich powiedzmy liczb. Nie?
1: Chcesz mi powiedzieć, że na jednym z twoich obrazów można znaleźć na przykład kilka tysięcy postaci?
2: Były takie obrazy, no. Wow. Ja tego nigdy nie liczyłem, ale podobno ludzie to wrzucają do ChatGPT i on tam mówi, że na przykład tu jest 1200 tam ileś. No.
1: To niesłychane, bo tak naprawdę taki obraz potem można miesiącami oglądać, czytać i odnajdywać nowe postacie. To też fajne dla odbiorcy, myślę.
2: No pewnie tak, ale trochę w tym może zginąć historia.
1: Okej, czujesz jednak bardziej, że te twoje historie, które w tobie wybrzmiewają, potrzebują więcej pustki? Skąd to poszukiwanie pustki? Bo wcześniej mówiliśmy właśnie o tych relacjach, tak jeszcze zagaję, a tutaj jednak mówisz, że już za duży ten tłum na płótnie i poszukiwanie przestrzeni, tak?
2: No okej, z tymi relacjami też jest tak, że to przecież nie potrzebujemy tysięcy ludzi, nie? Jakby każdy ma jakiś swój mikro, nie widać mnie w radiu.
1: Właśnie teraz Filip Łoziński pokazał rękami, jak bardzo dużych tłumów nie potrzebujemy.
2: Właśnie. Każdy ma jakiś, powiedzmy, prywatny, najbliższy świat, nie? I to też, no i o tym też można opowiadać, nie?
1: No powiem ci, że jak ja patrzę na twoje obrazy i jak słyszę teraz, co mówisz, bardzo mocno wybrzmiewa tutaj właśnie ta relacyjność, te relacje, że one są jakby jakimś takim głównym tematem twoich prac, co jest o tyle ciekawe, że ty ubierasz też te, tutaj właśnie musimy trochę może słuchaczowi radia też powiedzieć, na co patrzymy, bo patrzymy teraz na obrazy Filipa. No jakby te postacie, które się pojawiają na obrazie, one nie są ułożone w jakieś chaotyczne wzory, tylko one jednak układają się w konkretne geometryczne kształty. Czy ty próbujesz w ten sposób jakoś ten tłum ogarnąć?
2: No właśnie to też bywało różnie, bo tam jeszcze parę lat temu to one były rozrzucone bardzo chaotycznie, bardzo, znaczy nie bez sensu, ale no, geometrii w tym nie było wcale. Ta geometria, no nie wiem, to znaczy ona powiedzmy pomaga, bo gdzieś w niej też powiedzmy są w niektórych obrazach dwie, cztery postaci, o które w tym obrazie generalnie chodzi, a ona stanowi taki rodzaj tła, takiego no nie powiedział, żeby dobrze ogarnąć, nie? Bo to też jest takie, powiedzmy, że oni idą skądś dokądś, robią co chcą.
1: No powiedziałabym, że nie do końca robią co chcą, bo zobacz, oni jednak układają się właśnie w jakieś kształty geometryczne. Są i kule, są i jakby proste linie. No jednak gdzieś skupiają się ze sobą.
2: Oni do tych linii dochodzą albo od nich odchodzą. Nie? To też nie jest tak, że muszą tam być. Nie? To jest takie dosyć, ta geometria jest takim dosyć luźnym tłem, można powiedzieć.
1: Powiem ci, że mi się to bardzo skojarzyło teraz z tym, że jest jakaś forma geometryczna, którą ty próbujesz te postaci w jakiś sposób, nie wiem, zatrzymać albo ograniczyć, a one i tak robią swoje.
2: No tak.
1: Trochę jak w życiu.
2: W tych formach też czasami o coś tam, te formy czasami do czegoś nawiązują, ale też nie zawsze, nie? Na przykład...
1: No właśnie, o którym?
2: ten na środku, bo on się nazywa Wychowali wodnika na koziorożcach. To jest... No i powiedzmy, ta forma jest... Nawiązuje do jakiegoś... Do czegoś, co może się, nie bezpośrednio, ale może się kojarzyć z jakimś układem czegoś na niebie, nie? No ale w dalszym ciągu stanowi w zasadzie tło dla samej historii, nie?
1: No dobra, właśnie, teraz powiedziałeś o historiach. Te historie najbardziej chyba widać u ciebie w tytułach. Te tytuły też są specyficzne. Może podaj jakieś przykłady.
2: Powiem inaczej, kompletny szaleniec. Miedziaki w kieszeniach i nadzieja w oczach.
1: O czym jest ten obraz?
2: O nadziei, o takim gówniarskim, że tak powiem, podejściu, nie? Że można zdobywać świat w ogóle bez niczego. Nie? Złodziej, który okrada złodzieja, ma 100 lat przebaczenia.
1: Skąd taki pomysł na tytuł?
2: To słyszałem to w jednym filmie, ale podobno faktycznie jest takie bodajże hiszpańskie przysłowie. To się nie liczy, nie?
1: Czyli rzeczywiście ciebie tak bardzo ta codzienność inspiruje, bo tutaj właśnie z filmu jest jakieś powiedzenie wyciągnięte, tutaj jakaś historia, która ci się pewnie przydarzyła w życiu, czyli to są takie bardzo, bardzo gdzieś tam łapiesz te chwile, które cię otaczają.
2: Coś tu sobie pomyślałem przy jakiejś tam sytuacji, nie? No tak. No tak, jakbym powiedzmy przeleżał tydzień w łóżku, to nic by się nie stało, nie? I nie byłoby żadnego pomysłu na obraz bez sensu. Chociaż nie do końca, bo pewnie i tak coś...
1: No coś by się może jednak znalazło, nawet podczas leżenia ten umysł nasz nie jest pustką.
2: Ale to by było trochę na siłę. No, to gdzieś wynika z obserwacji.
1: Powiedz mi, czy myślisz, że tworzenie to jest samotna podróż?
2: Tak. Chyba tak. Myślę, że tak. Bywa inaczej, ale generalnie chyba tak. I chyba wtedy jest najskuteczniejsza.
1: A dlaczego najskuteczniejsza?
2: No bo efekty są najlepsze. No.
1: Ale dlaczego?
2: Tak, nie wiem, tak to po prostu jest. Nic cię nie rozprasza, nic... Albo rozprasza się tylko to, co chcesz. Nie? Do czego chcesz opracować, to co do siebie dopuszczasz, nie? No ja tak mam, ale to też nie jest chyba jakaś reguła.
1: Tak, no bo wiesz, co człowiek to inne potrzeby i inne podejście na pewno. A powiedz mi, czego poszukujesz w tworzeniu dla siebie?
2: Wiesz co, chyba właśnie spokoju. Generalnie bardzo mnie to odpręża, no uspokaja, wycisza. Nie? To jest takie trochę terapeutyczne.
1: I czy dzięki temu malowaniu właśnie odnajdujesz spokój w życiu?
2: Tak, chyba tak.
1: To jak to się ma do tego, że bardzo dużo też masz wystaw i jeździsz na różne targi? Jak to łączysz?
2: No, przesadziłem ostatnio, to na pewno z ilością tych wszystkich wydarzeń. No i teraz no już trudno. Czy powiedziało się, trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. Ale generalnie lubię te wydarzenia, jak są sporadyczne. Mhm. Czasem się wyłonię z tej pieczary i tam coś poszukam kłopotów, to jest okej. Ale faktycznie przesyt tego nie, no, to chyba nie jest nic fajnego.

0: padły w ubiegłym roku rekordy, jeżeli chodzi o twoje prace i zdaje się, że jesteś autorem najdrożej sprzedanej pracy w obszarze młodej sztuki w zeszłym roku, prawda?
1: No tak, przynajmniej w tej galerii, w której wystawiam. Nie wiem, jak tam na rynku ogólnie, bo tak prawdę mówiąc nie śledzę konkurencji. Mam, czy śledzę znajomych, nie wiem, co się z sali sprzedaje. Ale akurat ta galeria, no jakoś tak to poszło szerokim echem. No.
0: Jaka to była suma?
1: 38 400.
0: No właśnie, bardzo piękny wynik rzeczywiście i nic dziwnego, że jesteś obecnie rozchwytywany przez galerię i że właśnie tak jak wspominałeś przed chwilą, nie masz trochę czasu już nawet, żeby ani sił po prostu, żeby już tak intensywnie się pokazywać na różnego rodzaju targach sztuki. Czy tak właśnie jest?
1: Znaczy, głupio mi narzekać.
0: Jasne.
1: Nie znam, może to nieładnie z mojej strony, ale tak, trochę tego za dużo. Już się trochę tym nasycił i chyba trochę zmienię kierunek.
0: No właśnie tak chciałam zauważyć, że jednak jesteś tym rodzajem artysty, który niekoniecznie ma ochotę chyba pokazywać się właśnie wszędzie. Masz ochotę właśnie w tym spokoju po prostu tworzyć swoje pracownie i to był, zdaje się, twój ten pierwotny cel, prawda?
1: No tak, ale tego też już miałem trochę przesyt i jakby chciałem tego, chciałem się pokazywać, okay? Ale no, przesadziłem znowu. Mam widocznie skłonność do przesady, nie?
0: Ja myślę, że każdy w takiej sytuacji by trochę przesadził i ucieszył się, że wszyscy mnie teraz wszędzie chcą i każdy by się na pewno tym zachłysnął, bo chyba dopiero co uczysz się też tych swoich granic i my trochę mamy artyści tą pracę właśnie na całe życie z tym przyglądaniem się tym naszym granicom, bo wszystko byśmy chcieli, oczywiście chcemy osiągnąć sukces, ten sukces wiąże się potem z jakimś bezpieczeństwem też życiowym i stabilizacją, ale to właśnie kosztuje bardzo dużo takiego wysiłku pokazywania się, bycia dla innych i to jest chyba ta wyczerpująca bardzo część naszego zawodu. Zgodzisz się z tym?
1: No tak, tylko z drugiej strony każdy tego chce. Nie? To jest coś takiego, że no nie wierzę, że ktoś by się z tego nie cieszył.
0: Oczywiście.
1: W tym momencie, powiedzmy w pierwszym momencie, no już potem tam się trochę rozmywa.
0: Bo potem chyba nagle się okazuje, o, ja jednak nie mam takiego charakteru, że mam ochotę cały czas gdzieś być z ludźmi, tak?
1: No i tu też by się pojawiło takie, no bo z ludźmi, no to też zależy. Zależy z kim, zależy gdzie.
0: Też... Ale chodzi też o, bo rozmawialiśmy o tej intensywności po prostu. To chyba też o to chodzi, tak?
1: No tak, tak. Zdecydowanie jest tego za dużo. W sensie robi się, no to się tworzy się tylko kolejna rutyna. No bez sensu.
0: No i tu właśnie dochodzimy też do tego miejsca, bo rozmawialiśmy już o tej przestrzeni wolności w sztuce, ale ty teraz też wspominasz o tym, że my bardzo nie lubimy rutyny. Chyba dlatego też jesteśmy tymi artystami, bo my też tej rutyny od 8 do 16 nie chcemy. A tu mówisz, że właśnie wchodzi rutyna. I co w takiej sytuacji jako artysta możesz zrobić?
1: No postawić znowu wszystko na głowie. W drugą stronę i zobaczymy, co się stanie. Nie? To trzeba próbować.
0: Bardzo odważne i zdaje się, że też ta droga artystyczna jest drogą odwagi też zdecydowanie, bo za każdym razem, proszę, tutaj spotyka cię już ta stabilizacja, wchodzi rutyna i od razu masz ochotę postawić wszystko na głowie.
1: No trochę tak. W sensie, a też może trochę czuję, że stoję w miejscu. No bo okej, okay, w zeszłym roku padł rekord i potem w zasadzie no nie powiem, że nic się nie zmieniło, bo dużo się zmieniło, ale nie czuję, żeby to mnie gdzieś prowadziło. Jeszcze wyżej, nie?
0: A co to znaczy to wyżej? Bo o czym myślisz, kiedy mówisz, że coś mogłoby cię wyżej zaprowadzić?
1: No wiesz, no kto nie marzył o wystawach w Nowym Jorku, nie?
0: Jasne.
1: Powiedzmy. Albo coś takiego. No bo właśnie, to nie ma jakichś stopni, nie? W tym zawodzie, że nie ma awansów, nie ma jakichś takich rzeczy, ale no z drugiej strony, jak już, no głupio byłoby się cofać, nie? Trzeba by zrobić jakiś krok do przodu. I też nie musi to się stać oczywiście natychmiast, nie?
0: Wspomniałeś o tym, że już potrzebujesz zmiany. Czy w takim razie twoi fani mogą liczyć na jakąś dużą niespodziankę, jakąś wielką zmianę w tym, co będziesz teraz tworzył?
1: Bardzo możliwe.
0: Powiedział tajemniczo Filip Łoziński.
1: To znaczy jeszcze nic nie jest zaczęte takiego, co by do tej zmiany prowadziło, ale tak, coś się na pewno takiego pojawi.
0: Wspomniałeś o tym, że masz potrzebę trochę już wygonić ten tłum ze swoich obrazów, czyli na pewno możemy liczyć na to, że będzie już tych ludzi na twoich obrazach nieco mniej?
1: Tak, zdecydowanie będzie to mniej geometryczne, mniej automatyczne. I takie, no trochę to wróci do punktu wyjścia, nie?
0: A co jest tym punktem wyjścia właśnie?
1: No właśnie postacie rozsypane w miarę chaotycznie, chociaż to też będzie trzeba połączyć z czymś, co było później. No nie, to będzie jakiś taki miks, ale też no, dużo, no, dużo bardziej minimalistyczny.
0: Powiedziałeś też, bo właśnie, że chcesz zrezygnować z koloru, bo rzeczywiście ten kolor zaczął się u ciebie pojawiać. Czemu chcesz z niego zrezygnować?
1: No może nie rezygnować do końca, ale na pewno to w dużym stopniu odsączyć.
0: A dlaczego?
1: Dla klarowności sceny.

0: Co się kłębi w twojej głowie, kiedy malujesz?
1: No właśnie, jak już maluję, to no właściwie często nic. Właśnie po to, jak już to robię, to mnie do tego odpręża, że no oprócz myślenia o tym, co teraz robię, bo to nie jest bezmyślne machanie pędzlem, okej, okay? Powiedzmy to sobie, to nie mam jakichś w danym momencie, nie, znaczy no zazwyczaj przynajmniej. Nie mam nie towarzyszą temu jakieś wyjątkowe przemyślenia w czasie rzeczywistym. No, to ten obraz jest wynikiem, powiedzmy, jakichś przemyśleń, ale przy samym malowaniu już jakoś nie przychodzą nowe.
0: Czyli to jest tak, że jakby cały właśnie proces już masz w głowie, kiedy zasiadasz do pustego płótna?
1: Najczęściej tak. To znaczy zdarza się tak, że powiedzmy namaluję tło, nie wiedząc jeszcze, co tam dalej się będzie działo, ale no to często to robię, jak jeszcze nie mam pomysłu. Mhm. Namaluję 2 czy 3 takie tła. No i potem sobie myślę, co by z tym zrobić. Nie?
0: A potem, kiedy już cały koncept w głowie powstaje, możesz usiąść do płótna i już właśnie oddać się temu bezmyśleniu w tworzeniu.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to trochę już tutaj mówiliśmy o marzeniach, takich jak na przykład wystawa w Nowym Jorku. Czy twoim marzeniem jest to, żeby być sławnym artystą?
1: Docenionym, to na pewno.
0: A co to znaczy dla ciebie być docenionym?
1: No to znaczy, że moje obrazy są wystawiane w naprawdę poważnych miejscach. To jest chyba takie kluczowe tak naprawdę. Dostaniesz do poważnych, do takich naprawdę światowej skali poważnych miejsc, nie? To tam się może nie sprzedawać. Dobra.
0: Ale fajnie, gdyby tam były, tak?
1: Ale fajnie, gdyby tam były. No to już to jest chyba taki rozmiar awansu w naszym zawodzie. Być może w muzeach, wiesz.
0: W jakichś stałych kolekcjach muzealnych.
1: Tak, w jakichś stałych kolekcjach.
0: Czyli to jest właśnie dla ciebie to ten moment, kiedy poczujesz, kiedy czujesz się właśnie bardzo doceniony, tak?
1: No to jest chyba jakiś kolejny etap, który teraz widzę jako, no nie wiem, znaczy ostateczny, no ale taki, który chyba powinien w kolejności nastąpić. Nie? No. To jest długa droga, długa, taka żmudna, wiesz. No niewdzięczna też, nie? Często. W dalszym ciągu to wolę niż gdzieś iść do jakiejś fabryki o 7 rano, ale tak, to też, to, no, z tym się wiążą inne problemy, tak? Właśnie tej niestabilności, tej jakiejś takiej zależności, no bo powiedzmy tych kolekcjonerów nie jest dużo, nie?
0: Szczególnie w Polsce.
1: Szczególnie w Polsce. I to, tak człowiek cały czas liczy na to, że coś, latami liczyłem na to, że ktoś coś kupi drożej, nie? Że coś tam się sprzeda drożej, że tam gdzieś na jakiejś aukcji coś, że to coś, jakiś krok do przodu, jakiś, że coś tam się takiego zadzieje, że to będzie nagle droższe. I to się przez strasznie długo nie działo. Albo działo bardzo wolno.
0: Czy zwątpiłeś gdzieś po drodze w siebie?
1: Nie, aż tak to chyba nie, bo zawsze jednak ta ciągłość występowała, jakby no wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły mi, że że trzeba jeszcze trochę cisnąć. Nie?
0: Że będzie dobrze.
1: I okej, okay, no i faktycznie jest okej, okay, no jest dobrze.
0: To jak doszło do tego przełomu? Kiedy to się wydarzyło? Co na to wpłynęło?
1: Wiesz co, tak do końca nie wiem. To znaczy to się stało w poprzednie wakacje, w ostatnie wakacje, co mamy teraz? No, tak, to będą poprzednie wakacje, wydaje mi się. To był taki moment, że te obrazy zaczęły się sprzedawać za powiedzmy więcej niż 10 tysięcy na aukcjach. No i to już było, to już sobie wtedy myślałem, kurczę, to już jest okej, okay, tak? To już jest dobry poziom, jest okej, okay, to się możemy zatrzymać, ale to mija szybko.
0: Potem chce się już więcej, tak?
1: Myślę, że tak. I to bardzo szybko. A co na to wpływa? No może czasem potrzebujemy jakiegoś impulsu, jakiejś zmiany, w sensie tak w ogóle w życiu, żeby coś ruszyć do przodu. W sensie, ja faktycznie te obrazy, które zaczęły chodzić drożej, to ja też uważam, że one są, one na tamten moment były faktycznie najlepsze z tych wszystkich, co się sprzedało do tej pory, te wszystkie, co miałem akurat dostępne, czy coś. No to...
0: Ale właśnie wspomniałeś przed chwilą, że jakby to też nierozerwalnie jest związane też z jakimiś jednak zmianami w życiu. Te zmiany niekoniecznie muszą dotyczyć bezpośrednio naszej twórczości. Czyli to jest jakoś tam nierozerwalnie związane i to nasze życie jednak wpływa na to też, jak my pracujemy i co osiągamy, gdzie lądujemy finalnie, tak?
1: No, nie wiem, czy to jest reguła, ale dla mnie tak, na pewno to jest gdzieś tam... No. To też zależy od jakiegoś stanu, w którym akurat jesteśmy, tak? jak madujemy. Coś się mogło stać złego, coś się mogło stać dobrego. I te z tymi impulsami, to ja też nie mówię, że to musiał być jakiś pozytywny impuls, czy coś.
0: Filip, miałeś właśnie niedawno wernisaż i wiem też z kuluarów, że niechętnie wypowiadasz się na wernisażach. Najchętniej byś w ogóle się na nich nie wypowiadał. Dlaczego tak jest, powiedz?
1: No nie wiem, łapię mi jakiś stres. Natomiast to też, wiesz, no, trzeba docenić, że przychodzi do ciebie kupa ludzi. Mhm. Doceniam to, nie? To jest fajne, ale no nie potrafię gadać publicznie jakoś długo.
0: Czyli mimo wszystko zawsze pojawiasz się na tych wernisażach, a nie jak wspomniany w naszej prywatnej rozmowie Beksiński, który nawet nie przychodził na swoje wernisaże. Nie planujesz takich manewrów?
1: Nie, nie, nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ale to jest ciągle te publiczne występy mnie tak jakoś no stresują po prostu.
0: Słuchaj, a powiedz, uważasz, że sztuka jest dla każdego?
1: O, nie wiem. Fajnie by było, żeby była. Czy należy rozpowszechniać sztukę tak, żeby mogła być, w sensie drukować obrazy, żeby tylko były tanie i ktoś, żeby każdy... To uważam, że to nie jest dobry ruch. Nie, nie chcę używać słowa podróbki, ale to jest trochę takie, nie? Takie plastikowe, nie? Takie jakieś bezduszne.
0: No tak, bo ta dusza to chyba właśnie w tych pociągnięciach pędzla jest widoczna.
1: No właśnie, bo tak. W zapachu obrazu w ogóle. To jest tak jak, no nie wiem, książka i jakiś ten czytnik e-booków, nie? No kurde, no to też jest książka, ale no ja widzę różnicę.
0: No to jest ogrom zmiany w ogóle doświadczenia. Wiem, o co ci chodzi. Ja lubię zapach książek, szczególnie tych starych. Lubię szelest kartki. Lubię trzymać książkę.
1: Tak, jeszcze strony się takie żółte robią. Nie? No, genialne, cudowne. Uwielbiam.
0: W ogóle trzymanie książki na kolanach, a nie kolejnego urządzenia cyfrowego. Cały czas nosimy przy sobie telefon, fajnie jest tą książkę papierową wyjąć. I chyba to jest z tym obrazem, nie? Bo to, tak jak powiedziałeś, i zapach, ale też faktura w ogóle płótna. No wszystko to, że można właśnie tego dotknąć, nie? Można nos włożyć w płótno i zobaczyć te ślady pędzla, zobaczyć, jak artysta tworzył. Tak z bliska, po prostu centymetr od płótna. To jest zupełnie inne doświadczenie niż z wydrukiem.
1: No, można obraz odwrócić i w ogóle dotknąć, no po prostu z wierzchu już powiedzmy, nie, ta gramatura jest często, choćby po części przykryta, nie? A z tyłu zawsze widać, jaka w ogóle jest, jakie płótno jest w dotyku, takie samo, sam len, powiedzmy, nie? Jaki chropowaty potrafi być, jaki tam, no, nie, żaden druk tego nie zamieni, no to nie ma co tu.
0: To trochę też, tak jak ja na przykład tworzę trochę cyfrowo, ale to nie jak się ma do malowania.
1: To jest jeszcze okej, okay, nie? Bo to z założenia jest jakieś, nie? A nie, że, no, w sensie to nie zostanie odsączone z niczego, nie? No a drukowanie obrazu, który był obrazem fizycznie, no to jest, uważam, trochę odsączające.
0: Nie każdy interesuje się sztuką, ale czy ta sztuka jednak jest częścią życia każdego człowieka?
1: No kurde, tak, bo chcąc, nie chcąc, gdzieś tam, nie wiem, no, spacerując, zwiedzając coś, no, gdzieś zobaczy jakieś, no, architekturę choćby nawet, tak, to ta sztuka jest wszędzie, nie? Możesz to nie, w ogóle nie mieć o tym pojęcia i przecież i tak to cię otacza, więc jakby, no tak, w tym sensie tak. Ale to przede wszystkim chyba powinno być tak, że jest dla tych, którzy tego chcą. Bo to też, no, nie możemy się tak narzucać. Jak ktoś bardzo tego nie chce, to mój Boże, no, ma prawo. Ale faktem jest, że no ludzie nie mają świadomości, że otacza ich wszędzie.
0: Ty wspomniałeś o architekturze, a tak naprawdę nawet jakieś reklamy, które oglądamy. No, może ja też nie do końca uważałabym za sztukę, ale to jest jednak pochodna pewnej historii kultury i sztuki, która toczy się od kilku tysięcy lat. To jest jakby, to jest, no, też, no tak, efekt tego wszystkiego, nie?
1: No tak, tak, tak. No tak, ktoś wziął kamerę, użył metod z kina i nakręcił coś, co ma coś reklamować. Okay. W dalszym ciągu to jest... To znaczy, no bo tak, no, gdzieś tam się ukuło to pojęcie sztuki użytkowej. Nie? Mhm. No i to jest trochę coś takiego, nie? Że taka sztuka nie do końca. Nie? Ale też, no powiedzmy...
0: Bo dla mnie to jest właśnie ta wynikowa jakby tego, że sztuka istnieje. Bo mimo wszystko wszelka działalność wizualna człowieka chyba no jest ugruntowana bardzo mocno w całej tej twórczości tych wszystkich artystów, którzy od zarania dziejów tak naprawdę tworzą, od pierwszych malunków naskalnych, nie?
1: No słuchaj, gdyby nie sztuka, nie było blisko polu, nie?
0: Tak, niestety tutaj...
1: To z tego wynika, nie? To też z tego wynika. No, po prostu wzięli instrumenty, zrobili, jak go mieli, jest okej, okay, tak? Są odbiorcy, dobra, spoko. Także to tak, to wszystko co gdziekolwiek się zaczyna od kreatywności i jest przez człowieka zrobione, jest sztuki.
0: Tutaj naprawdę zaczęliśmy niebezpiecznie krążyć wokół tematu, czym tak naprawdę jest sztuka. Jak myślisz, czym jest sztuka?
1: Nie mam pojęcia. W sensie to jest...
0: Powiedział artysta.
1: No bo to generalnie to ja w ogóle uważam, że takie rzeczy powinna osądzać historia, nie? Co ostatecznie było sztuką, co nią nie było. Bo może nam się wydawać, że tam coś zrobiliśmy wielkiego, a to koniec końców się okaże, że to nic takiego, nie?
0: Może przynajmniej ważne jest, że jest czymś wielkim dla nas. Zawsze to jednak też ma jakieś znaczenie, nie?
1: No tak, ale wtedy nie mówi nam tego, czy to na pewno jest sztuka. Nie wiem, czym jest. No to jest bardzo takie szerokie, płynne pojęcie, nie?

0: który gdzieś może coś. Bo oni często to też kupują przez to, że to jest kompletne z tym tytułem i w ogóle, że to są ludzie szukający historii. To są wrażliwi ludzie, którzy potrzebują jakiejś dodatkowej opowieści, nie? Jakiegoś odbicia. Może siebie w tym widzą. Może siebie w tym widzą.
1: A zdarza się, że jakaś osoba, która do ciebie przychodzi, opowiada o swoich emocjach związanych z twoim obrazem?
0: No, nie, chyba nie, chyba aż tak to nie.
1: Nie, nawet podczas targów sztuki nie zdarza się, że ktoś zaczyna ci opowiadać?
0: Być może zaczyna, ale to są takie bardzo podstawowe, że oni mi się podoba, jakie piękne. No, takie bardzo, że tak powiem, na podstawowym poziomie. Nie? To taki, mam dokładnie, to są te same rzeczy, które posłyszymy wszyscy. Nie? Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś tak o sobie przy tym opowiadał jakoś dużo głębiej. Nie?
1: Tak sobie teraz pomyślałam, że nieśmiały artysta przyciąga nieśmiałych odbiorców.
0: No, może tak być. Może tak być.
1: Czy sztuka zmienia świat na lepsze?
0: No nie, nie wiem. Czy świat na lepsze, to by było to grubo powiedziane, ale na pewno nas zmienia i gdzieś tam koniec końców, czy na lepsze, na pewno na przyjemniejsze. Słuchajcie, no obraz nie zapobiega wojnie. Nie, to,
1: Niestety.
0: nie mamy na to wpływu, no, żadnego. No, możemy trąbić.
1: Ale tak jak powiedziałeś, możemy przynajmniej sprawić, że życie będzie chociaż trochę przyjemniejsze dzięki obcowaniu z naszą sztuką.
0: No, na pewno. Przyjemnie się robi.
1: Czyli o tą przyjemność chodzi, myślisz, twoim odbiorcom?
0: No, o przyjemność, refleksję.
1: Dlaczego ludzie wieszają sobie obrazy w domach?
0: Bo czegoś im brakuje. Nie? Wiesz, znaczy mam, pewnie to różnie bywa, ale mam też wrażenie, że ludzie już mają, powiedzmy, no to jest, to nie, no to nie jest towar pierwszej potrzeby, okej? Okay? Muszą już naprawdę mieć wszystko, co im jest potrzebne. Tak, do takiego zwyczajnego życia, tak? Nie muszą się, chyba o nic nie martwić i dopiero wtedy myślą sobie, dobra, to teraz kupiliśmy sobie obraz. I to znaczy, że po prostu no, czują taką potrzebę, no, czegoś im brakuje. Nie?
1: Może poza tą pracą, rodziną i takimi zwyczajnymi, codziennymi zdarzeniami potrzebują w tej swojej przestrzeni może czegoś niecodziennego.
0: Tak, pewnie tak, może nie wystarcza serial wieczorem. Zresztą serial jest świetny, też nie chcę, serial jest sztuką, okej? Okay? Ale no, wiadomo, co chodzi.
1: Słuchaj, wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o twoim rekordzie aukcyjnym. Powiedz, dlaczego sztuka tyle kosztuje?
0: To wcale nie tak dużo. Widziałem droższe obrazy.
1: No to powiedzmy nawet ogólnie o tych na przykład za 500 000 czy za jeszcze więcej. Dlaczego sztuka tyle kosztuje?
0: No i to chyba bardzo zależy i to chyba jednej odpowiedzi nie ma na to pytanie. To jest chyba też w dużym stopniu jakiś taki losowy przypadek, że coś tam się gdzieś.
1: Bo wiesz, niesłychana jest ta rozbieżność. Są obrazy za 500 zł i są obrazy za 50 milionów. Jak to się dzieje, że jest tak duża rozbieżność właśnie w tych cenach? Jak to się w ogóle zadziewa?
0: W dużym stopniu przypadek chyba, tak myślę. Jakieś takie bycie w dobrym miejscu, w dobrym czasie, jakiś ruch, których wykonujemy tysiące, który akurat okazał się skuteczny. No, może trochę odwagi, nie wiem. Chociaż nie, może trochę szczęścia. Chyba szczęścia.
1: Jak zachęciłbyś innych do obcowania ze swoim malarstwem?
0: W sensie nie wiem, czy chcę zachęcać, nie? Bo to, jeżeli ktoś to widzi i nie chcę z tym obcować, to okej, okay, nie? Jakby, wiesz, nie chcę tego, nigdy nie chciałem tego wciskać jakoś na siłę, nie? Jakoś wpychać, żeby to wszędzie wisiało, żeby to właśnie. Okej, okay, jeżeli w tym niczego nie widzicie, to nie, to spoko. To nie rozumiem. Ja też wielu rzeczy nie widzę pewnie czegoś, co można w tym widzieć, nie?
1: Powiedzmy, że ktoś chce sobie kupić obraz do domu. Co byś mu polecił? Co powinien zrobić, żeby sobie taki obraz kupić? Od kogo? Jak wybrać? Czym? Głową? Sercem? Co byś powiedział takiej osobie?
0: Sercem, kurde, no niech dużo ogląda. Po prostu musi tego dużo oglądać. I to do niego samo przyjdzie. No to nie, też, nie można sobie dawać takiego ciśnienia, że okej, w tym tygodniu muszę kupić obraz, bo kończę remont. Nie? A to jest bez sensu, bo tutaj można krzywdę zrobić. To musi być taka świadoma, powolna decyzja, nie? Ale bardzo, że tak powiem, przemyślana. No bo będziecie z tym mieszkać potem być może do końca życia.
1: No tak, ja sobie też nieraz właśnie myślałam nad tym pytaniem i wiesz, są też takie osoby, które kupują na przykład pod kolor ścian czy kanapy obraz, a są właśnie takie osoby, które podchodzą i widzą jakiś obraz i widać, że po prostu ten obraz do nich gada. I to jest chyba ten moment, kiedy właśnie ktoś wybiera twój obraz dlatego, że jakby coś nie pozwala przejść obojętnie koło właśnie tej pracy, którą stworzysz. To chyba jest właśnie ten fajny moment i chyba tak fajnie jest wybierać obrazy. Jak myślisz?
0: No tak, dokładnie, to jest bardzo fajne. Co do tego, jeszcze wrócę do tego koloru ścian, to jest też totalnie okej, że ktoś kupuje to pod kolor kanapy czy coś, tylko dla niego co kupił, nie? Czy on w ogóle coś czuje, jak na to patrzy, nie? Bo to też no, nic z tego się nie stanie, jak akurat znajdzie coś, co pasuje kolorystycznie. Mhm. Już nie bądźmy już tacy takimi.
1: Bardziej wiesz, o czym myślałam? Myślałam o tym, że jednak kiedyś ten kolor ścian się zmieni, a obraz zostanie, jak sam powiedziałeś, z niektórymi obrazami zostajemy do końca życia. Więc może powinny nas jednak łapać za serducho, a niekoniecznie być dopasowane do wnętrza.
0: No i jeżeli będzie teraz zawsze malował ściany pod kolor obrazu i wszystko się skończy jak trzeba.
1: Tak, w sumie można to też tak rozwiązać. Okazją właśnie na to, żeby sobie wybrać obraz, jest po prostu pojawienie się na targach sztuki, gdzie bardzo wielu artystów się pojawia, jest duży wybór. Można też dostać oczywiście zamętu dużego w głowie od ilości prac, które tam się pojawiają, ale można przekrojowo sobie obejrzeć, co tam się dzieje na tym rynku młodej sztuki obecnie. A czy ty się planujesz pojawić jesienią na targowisku sztuki?
0: Na którejś edycji na pewno? No myślę, że tak.
1: To wspaniale. My już oczywiście zapraszamy dzisiaj na październikową, najbliższą edycję targowiska sztuki, ale będziemy jeszcze na nią częściej zapraszać przez całe wakacje. A moim i Państwa gościem był malarz Filip Łoziński. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również, było cudownie.
2: Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego konesera. To wydarzenie dla każdego, kto ceni sztukę, zarówno dla kolekcjonerów, dekoratorów wnętrz, jak i osób, które szukają niepowtarzalnych prac do swojego domu. Wstęp wolny, zapraszam serdecznie, Aleksander Konarzewski.
3: Radio Praga. Radio Praga.
4: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Jak myślisz, kim jest odbiorca twoich obrazów?
1: Myślę, że to jest wrażliwy gość, albo niekoniecznie gość.
0: Albo gościuwa.
1: Gościni, tak się teraz mówi.

latasz mackami jak kraken. Panowie z wielkich biur i nijakie panny mają z tobą na bakier, choć stoi im wszystko jak włosy na lakier. Dokąd idziesz, gdzie twoje metro? Tak bez biletu i ciągle bez konkretu. Dajesz się przysiąść tylko po to, aby zmienić swój tramwaj na każdej pętli Warszawy. Nocne telefony jak krzyk dziecka we śnie. Niedobrze ci z tym, gdy przedwcześnie rozszyfrują cię w kolejnym mieście i wreszcie opadnie dym. Masz serce twarde jak granit, biegnij. Masz słowa trujące CHNO2 falbankami z niebieskiej sukienki. Związujesz mi usta, już siną mam w

wyrażasz na każdy nowy dzień, gdy cię wita sny o wolności, taty w zeszytach, gluten free, ciastka i wódka jak biowital. Myśli biegną jak myszy, nie lubisz ciszy, kapie kran, stan zawieszenia jak mantra. Widać brzeg, lecz ku niemu bieg męczy, za mało węgla, za dużo białka. Ta rzeczywistość jest miałka, jak piasek co wciąga i tak źle to wygląda. Nie możesz zjechać im z ronda, tak dobrze byłoby oddać wszystko co dane tu w kredę, zerwać korale, niech rozsypią się jak ziarno na ziemię. Mijają lata, myśli zmielone jak tatar, pamięć o wczoraj zostaje w suchych kwiatach. Tak samo zło, co wypluło się z ust, jest gdzieś indziej już, nieżałowane ma tendencję powracać.

Noc przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem,

ciemnych mieszkaniach, na klatkach schodowych, w samochodach z rajków, handlowych galeriach, pod nocnymi 24K. Idzie i rozgrywa ich ta sama gra. Idzie i rozgrywa ich ta sama gra. Na niestrzeżonych parkingach, na niedoświetlonych winklach, na tyłach pustych fabryk, na szkolnych boiskach, w samochodach z rajków, handlowych galeriach. To ta sama seria, to raczej nie serial. Lalki stroją ciała, chłopaki budulec, Feta i Gołda ściskają się czule. Te same rozgrywki, co były od początku, zdrada z namiętnością. Te same rozgrywki, co były od początku, zdrada z namiętnością do zerwania wątku. Korsarze i lalki grają w kuku na życzenia. Korsarze i lalki grają w kuku na bicie.

dziewczynki, że te wszystkie cyrki, chłopaki maliurki, trochę bardziej pinki, mają jakiś sens. Mają jakiś sens. Kto zabiera w podróż, tu dotknij, tu podłóż, niby samowolni, dokładnie powolni, schematom, schematom. Chodzi o sobie wariat, a one królowe, nic się nie odmienia, ciuchy kolorowe, szyją udy. Bo nudy, nudy ciągle nowe i stare odpowiedzi. Ona on piwo zgon, ona on wino zgon. I ja z nimi gram to, mentalne to mam to. Zbieram te same cięgi, z poręki, udręki, składam tu raport. Korsarze i lalki grają w kuku na ćwiczenia. Korsarze i lalki grają w kuku na ćwiczenia.

Tak, a pronto.

I'm a prize fighter. I'm a prize fighter. I'm a prize fighter.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

tak oszło. Lubił przerwy na szluga i dziewczyny w biegu latem. Czasem któraś przystanęła kupić pismo z bitem bratem, albo przeglądała okładki komedii romantycznych. Uśmiechał się hurtowo, choć miał handel detaliczny. Śliczne i brzydkie, zbyt anorektyczne, albo grube jak balony klimatyczne. Miał wybór, więc zagadywał te fajniejsze. Jedne

i kim. Czekałaś, ktoś powie to tym. I któregoś dnia trafił go jasny grom. Grom miał niebieskie oczy i włosy blond. Nogi do ziemi i uśmiech do gwiazd. Chciał czy nie chciał, Janek totalnie wpadł. Zwykle nie zapominał języka w gębie. Teraz zapomniał po polsku mówić zupełnie. Za to ona zagadała, że teraz będzie jeździć co weekend ze wschodniej na uczelnię. Po miesiącu nabrał odwagi na tyle, że nieśmiało jej pokazał do kina Praha bilet. Krótko trwały pertraktacje. Dziś od uczelni ona zrobi sobie wakacje. Rację mają ci, którzy radzą nie pisać o pierwszym pocałunku.

piwka i z ekipą wyjazdów. Za Legionią czy na grilla na działkę za miasto. Zawsze we dwójkę, jeśli gdzieś nawet. Mama po tajniaku kupiła nową zastawę. Będzie jak znalazł na prezent na potem. Pokój po bracie gotowy, a pilotem. Szukanie w telewizji programu o ślubach. Nie da

Czekałaś, ktoś powie to ty. Taka sobota, co mota maj, on wyjechał gdzieś na mecz w kraj. Ona na dworzec, bo egzamin, co spędzał jest powiek sny. Oczy zmęczone, wlepione w skrypt, szybko na peron, słychać już zgrzyt. Osoba wyświetlacza, a z drugiej manki leci ekspres. Gdzieś się wyspanie, a może błąd, krzyk ludzi słychać daleko stąd. Krew rozlewa się po torach, nieśpiesznie. Warszawa Wschodnia dała. Warszawa Wschodnia zabrała. Warszawa Wschodnia dała. Warszawa. Warszawa Wschodnia dała. Warszawa Wschodnia zabrała. Warszawa Wschodnia dała. Warszawa.

0: Może sobie zarzuć, może sobie zarzuć jakiś elektrolit. Może sobie zarzuć jakiś elektrolit.
1: To była nowość.
2: Radio Praga.

0: Cześć, z tej strony Zakuka.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Warszawa w kwiatach, mętownia w strachu, bo znowu gliniarz poszedł do piachu. Tam leży ręka,

głośno wrzasnął, to paramonow go młotkiem trzasnął. Zabrał mu spluwę i ruszył w miasto we władze Niemców, jak piorun trzasnął, bo paramonow zabił sierżanta, by z naszej władzy

rabują sklepy, więc forsę mają. Nocami dziwki na nich czekają. Bo załka leje się kolorowa, bawi się banda paramonowa. Sam Sefo bardzo się zdenerwował i kazał schwytać paramonowa. Zwołał naradę do Belwederu, strasznie opieprzył swoich frajerów. Po co ta gadka, po co ta mowa, nie ma z nami paramonowa. Po co ta gadka, po co ta mowa, nie ma mistrza paramonowa.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!